stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się nawet jak,

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, jego

I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: Zerwane dachy, uszkodzone budynki i domy bez prądu przez Polskę przeszły gwałtowne burze. Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech już w kraju wrócili specjalnym samolotem. Przyjrzymy się też wyjazdom pielgrzymkowym. Kto odpowiada za bezpieczeństwo ich uczestników? Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek intensywny deszcz i burze nad Polską, po opadach m.in. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Zalane są drogi, podmyte posesje i ulice. Na Śląsku silny wiatr zerwał kilkanaście dachów. Ponad 120 razy interweniowali strażacy w Łódzkiem. Po gwałtownej nawałnicy i ulewnych deszczach najczęściej byli wzywani do podtopień, usuwania połamanych drzew i konarów na drogach. Doszło też do innych zdarzeń.
1: Powiecie sieradzkim uszkodzone zostały dwa dachy. W Urzyninie zostało zalane około 150 metrów kwadratowych budynku oczyszczalni ścieków. W Łasku doszło do zalania piwnicy budynku starostwa. Ucierpiała również szkoła ponadpodstawowa w Zelowie, gdzie zalana została sala gimnastyczna i warsztaty.
0: Mówił nam Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi. Do wielu mieszkańców trafiły wczoraj alerty RCB. Pierwsza grupa poszkodowanych już w Polsce, 21 osób wróciło specjalnym samolotem z Węgier. Maszyna wylądowała na lotnisku w Rzeszowie. 5 osób od razu przewieziono do 2 tamtejszych szpitali. Pozostałych 16 nie wymagało hospitalizacji, są już w domu z bliskimi.
2: Niewątpliwie te osoby potrzebują wsparcia psychologicznego. Ja prosiłam te rodziny i te osoby, które przyleciały samolotem, żeby kontaktowali się z nami. My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi przyjechać do tych rodzin, udzielić się wsparcia, udzielić pomocy.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Życiu 5 osób, które trafiły do rzeszowskich szpitali, nie zagraża niebezpieczeństwo. Dla pozostałych w gotowości pozostaje placówka MSWiA. Jeśli ich stan się pogorszy, mają być tam przyjmowani priorytetowo. Z kolei w szpitalach na Węgrzech pozostaje nadal 18 osób. Spośród 12 ofiar zidentyfikowano 7. Strona węgierska wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autokaru, który przewoził Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Zarzuca mu zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Dziś policja chce doprowadzić go przed sąd, który przedłuży mu areszt o 30 dni. Śledczy przypuszczają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. Śledztwo wszczęła także prokuratura w Krośnie. A tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech zwrócił uwagę na organizację wyjazdów pielgrzymkowych. Za taką podróż odpowiada nie tylko przewoźnik, ale też organizator wyjazdu, w tym przypadku biuro pielgrzymkowe. Krzysztof Płowecki.
3: Biuro pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowany wyjazdów.
4: To jest turystyka religijna związana z wyjazdami klientów w dane sanktuaria, dane miejsca.
3: Tłumaczy Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki. Na sposób organizacji takich wyjazdów wpływa m.in. mały budżet. Ograniczone środki mogą wpływać na sposób planowania całej podróży i dlatego nocne przejazdy autokarem są częstą praktyką.
4: Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
3: Ekspert przypomina także, że przed wyjazdem, czy na pielgrzymkę, czy na inną wycieczkę, warto sprawdzić, czy organizator posiada wymagane uprawnienia.
0: A można to zrobić w internecie w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Oaza dla mieszkańców. Pod koniec sierpnia finisz prac budowlanych dotyczących mikrouzdrowiska w krakowskich Swoszowicach. Na mieszkańców i kuracjuszy czekać będą m.in. ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód i strefa relaksu z ławkami. Wymienia Sylwia Groń-Ząbek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
6: Prawie 500 nowej zieleni, derenie, hortensje, lilowce. Wszystko to właśnie uzupełni tą przestrzeń, aby mogła być takim zacisznym miejscem, taką oazą, w której będzie można nie tylko właśnie bawić się przez najmłodszych, ale i odpocząć, czyli będzie nawiązywała do tego uzdrowiska.
0: Koszt całej inwestycji to blisko 2 miliony złotych.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, o poranku, 4,5 minuty po godzinie 6, wtorek, 18 dzień sierpnia. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9.

0: Jak jest many, to jest i sany. 12 minut po godzinie 6, wtorek, 18 dzień sierpnia. Imieniną dzisiaj obchodzą Bogusław, Bronisław, Eryk, Eryka, Helena, Ilona, Jan, Klara, Laura, Leona, Ludwik, Paula, Tworzysława, Włodzimir i Żyrosława. Wszystkiego najlepszego. A świętują rodziny Roman Polański, aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Janusz Leon Wiśniewski, polski pisarz, Edward Norton, amerykański aktor, reżyser filmowy, a także Christian Slater, amerykański aktor. Wszystkiego najlepszego, jeśli świętujecie dzisiaj swoje mniejsze lub większe jubileusze, urodziny, imieniny. Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do Niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.
2: Dzisiejsza Ewangelia mówi nam bardzo piękną prawdę o relacji z Bogiem, że wyrzeczenie się siebie jest bardzo obficie wynagradzane przez Jezusa. I znowu, wyrzeczenie się siebie nie polega na przyjęciu bezrefleksyjnej postawy, na braku stawiania pytań, na ślepym pójściem za tym, co ktoś powie, albo za tym, co powie przełożony, któremu nie można się sprzeciwiać. Nie. Wyrzeczenie się siebie to pójście za Chrystusem. Mimo tego, że nie zawsze się z tym zgadzam, mimo tego, że pewnych rzeczy nie rozumiem, mimo tego, że mam pytania, pójście za Chrystusem jest bardzo obficie wynagradzane przez Niego samego. Nie wahajmy się za Nim iść.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
7: jest fresh! Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Bon Jovi Always na antenie Radia Plus, to już 28 minut po godzinie 6. Jest wtorek, 18 dzień sierpnia. Za chwilę na naszej antenie Radia Plus najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie, warto posłuchać.
1: Reklama.
2: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Plus Kraków.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pierwsza grupa Polaków już w kraju po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Specjalny samolot przetransportował wczoraj 21 poszkodowanych. 5 osób prosto z rzeszowskiego lotniska przewieziono do szpitali, 16 wróciło do swoich domów. W węgierskich placówkach nadal przebywa 18 naszych rodaków. Jeżeli stan ich zdrowia pozwoli, oni też wrócą do kraju. Do wypadku, przypomnijmy, doszło z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie. Autokarem, który podróżowali polscy pielgrzymi, autokar wpadł do rowu, zginęło 12 osób. Przed nowym rokiem szkolnym czeka nas protest nauczycieli. Mają manifestować 31 sierpnia. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od rządu przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Dokument przygotowany przez ZNP zakłada powiązanie wynagrodzeń pedagogów ze średnią pensją w gospodarce. Rząd zapowiada pracę od 2024.
2: Była to obietnica i to bym powiedziała podwójna obietnica, bo pierwsza padła przed wyborami, a po drugie na naszym zjeździe obiecał to premier Tusk.
1: Mówiła Urszula Woźniak, wiceprezes zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Manifestacja, przypomnijmy, 31 sierpnia. Susza w Hiszpanii. Trudna sytuacja sprawiła, że do ponad 100 gmin dowożona jest w tej chwili woda pitna. Najgorzej jest w prowincji Salamanca na zachodzie kraju. Zdaniem ekspertów nasilającą się suszę w Hiszpanii pogłębia niski poziom opadów, postępujące po sobie fale upałów i rosnące zużycie, także za sprawą turystów.
3: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. To była intensywna doba dla małopolskich służb. W związku z deszczem i burzami strażacy interweniowali wczoraj wieczorem w regionie ponad 200 razy. Głównie usuwaliśmy powalone gałęzie ze szlaków komunikacyjnych, przekazał Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
4: Najwięcej zdarzeń miało miejsce w Krakowie i w powiecie chrzanowskim. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu połamanych i powalonych drzew oraz konarów ze szlaków komunikacyjnych, tak aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom i pieszym oraz udrożnić drogi. Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń można wskazać powalone drzewo na budynek gospodarczy w Chełmku oraz uszkodzone poszycie dachowe w Karniowicach.
3: Dziś w Krakowie deszczowo, ale jeśli chodzi o burze w regionie, to ma być spokojniej. Na razie nie ma alertów IMGW. Trwa 29. letni festiwal muzyczny w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. To miejsce tętni muzyką organową i kameralną. Najbliższy już ostatni koncert odbędzie się 29 sierpnia. Melomani usłyszą oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Händla w wykonaniu orkiestry imienia Telemana. Wstęp jest wolny.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
3: W Krakowie dziś pochmurno i deszczowo. Nasz redakcyjny termometr pokazuje 13 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, o poranku za 26 minut, godzina 7. To poranny program Radia Plus, który rano wstaje. Wtorek mamy, 18 dzień sierpnia. Za chwilę w Radiu Plus Gypsy Kings. Teraz Shaking Stevens, Cry Just a Little Bit.

0: Gypsy Kings i Bamboleo na antenie Radia Plus. Za 20 minut będzie godzina 7. Czy macie parasole, drodzy słuchacze? Jeśli nie, to trzeba kupić, bo właśnie czytam, że w Polsce zaczyna się pora deszczowa, padać będzie dzień w dzień. Dzień w dzień. Jak długo? No, z tydzień, tak mówią synoptycy. Oczywiście z przerwami, no to już nie będzie tak strasznie, że od rana do wieczora i tak przez 7 dni w tygodniu. Ale jest też dobra wiadomość, wrzesień ma być wyjątkowo ciepły i suchy, więc jest szansa, że odbijemy się pogodowo jeszcze i lato wcale nie ucieka, to wcale jeszcze nie jesień. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, Bonnie Tyler, It's a Heartache, także Rezerwat i Zaopiekuj się mną, a w tej chwili na zegarach za 19 minut 7.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
7: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.

0: Rezerwat, zaopiekuj się mną na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7. Czas na wspomnienia historyczne, o których opowie Artur Moczarski w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 18 sierpnia 1936 roku rozpoczęła się wojna domowa w Hiszpanii. Tego dnia w roku 1943 dzięki depeszom wywiadu AK lotnictwo brytyjskie mogło zbombardować niemiecki ośrodek i poligon Peneminde, gdzie rozwijano produkcję pocisków V1 i V2. Przed 24 laty kończyła się ostatnia pielgrzymka świętego Jana Pawła II do Polski. 18 sierpnia to była wtedy niedziela i właśnie wtedy papież beatyfikował Sancję Szymkowiak. Ta zakonnica serafitka pochowana jest w kościele świętego Rocha w stolicy Wielkopolski, niedaleko Politechniki, dlatego często widać tam modlących się studentów. Janina Szymkowiak urodziła się 10 lipca 1910 roku w Możdżanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Po pielgrzymce do Lourdes dojrzała w niej myśl o wstąpieniu do zakonu. W roku 1936 została serafitką i przyjęła imię Sancja. W zakonie pełniła różne funkcje, była wychowawczynią, nauczycielką, tłumaczką i furtianką. W czasie wojny dom, w którym mieszkały siostry, został przez Niemców zmieniony na hotel, a siostra, która była także poliglotką, pomagała angielskim i francuskim jeńcom. Nazywali ją potem aniołem dobroci. Umarła w wieku zaledwie 32 lat na gruźlicę gardła, a jej ostatnie słowa brzmiały: umieram z miłości.

0: Radio Plus Kraków.
1: Są już pod opieką polskich lekarzy. 21 osób poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróciło do kraju. Zalane ulice, powalone drzewa i zerwane dachy, setki strażackich interwencji po ostatnich burzach. Chodził swoimi ścieżkami, wymykał się stereotypom. Za chwilę też wspomnienie wybitnego aktora, zmarłego Jana Frycza. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Większość wróciła do domu, pozostali trafili pod opiekę lekarzy. 21 osób poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech jest już w kraju. Specjalny samolot z pierwszą grupą pielgrzymów wylądował wieczorem na lotnisku w Rzeszowie. A z tymi informacjami w naszym studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Michale, powiedz, w jakim są stanie?
2: 16 osób zostało odebranych przez rodziny, one miały najmniej poważne obrażenia. 5 musiało trafić do szpitali na oddziały chirurgii i ortopedii, jednak ich życiu nic nie zagraża. W placówkach na Węgrzech cały czas pozostaje 18 osób, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski.
2: Na miejscu pozostaje członek polskiego zespołu humanitarno-medycznego, a w gotowości do transportu jest m.in. wojskowa kasa i wojskowy śmigłowiec medyczny.
1: A pamięć ofiar wypadku na Węgrzech uczcili wczoraj minutą ciszy pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. To z tego regionu pochodzili uczestnicy pielgrzymki do Medjugorje, którzy feralnej nocy z soboty na niedzielę wracali do domu. Po tym, jak ich autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z autostrady i przewrócił się na bok, życie straciło 12 osób. Mateusz Chłystun.
4: Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu, skąd pochodziła większość uczestników pielgrzymki i ofiar wypadku, są wstrząśnięci.
5: To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli.
6: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to.
4: Radny gminy Lubenia Wiesław Dudek miał być uczestnikiem tego wyjazdu.
7: Tragedia, bo tu pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem. Co zabrać, jak będzie.
4: Pamięć 12 ofiar uczcili w poniedziałek pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
8: Uczcimy w pierwszej kolejności minutą ciszy pamięć wszystkich mieszkańców naszego województwa.
4: Rozpoczęła swoje wystąpienie wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. 18 poszkodowanych, których stan nie pozwala na transport do Polski, pozostaje w szpitalach na Węgrzech.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. To intensywne godziny w pogodzie i dużo pracy dla służb. W całym kraju ponad 1120 strażackich interwencji związanych z gwałtownymi ulewami i burzami. Najwięcej tych interwencji było w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Nawałnice uszkodziły tam ponad 40 dachów. To był pogodowy Armagedon, mówią mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Rąboszem.
9: Wszystko zalane.
10: Tu też powalone drzewa.
9: No są powalone.
11: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
9: O, bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i padało. To na zimno tak.
10: Aż trudno uwierzyć, bo jeszcze 2 dni temu ponad 30 stopni.
12: No straszna różnica, nie? Temperatur. Okropnie.
1: Silne nawałnice uderzyły też m.in. w Łódzkiem i na Mazowszu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wymyka się wszystkim stereotypom, nawet we wspomnieniu o nim. Był osobowością niezwykłą. Tak mówi o zmarłym Janie Fryczu Jan Englert. W jego intuicji tkwiło coś odkrywczego. To z kolei wspomnienie reżysera teatralnego Krystiana Lupy. Przypomnijmy, Jan Frycz, wybitny aktor filmowy i teatralny, zmarł w wieku 72 lat, a zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych, znany m.in. w Pręgach czy komedii romantycznej Nigdy w życiu. Wcielił się także w postać gangstera Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
13: Najpierw napiłbym się herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
1: W ostatnich latach Jan Frycz zmagał się z ciężką chorobą, ale pozostawał aktywny zawodowo. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
15: Za oknami w Krakowie teraz wyszło słońce. Termometry wskażą dziś maksymalnie 20 stopni. Biomet jest niekorzystny.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Kto rano w wstaje. Poranek z Radiem Plus.
16: Może być i herbatka. 5,5 minuty po 7, wtorek, 18 dzień sierpnia. Dzień dobry, witajcie. Za chwilę Pet Shop Boys, teraz Celine Dion w Radiu Plus. Kasia Kozimor, zapraszam do 9.

0: Barbia, czyli Przedmieścia, to oczywiście Pet Shop Boys na antenie Radia Plus. Jeśli wybieracie się gdzieś za miasto, pamiętajcie o pocztówkach, o tym, że warto taką pocztówkę do nas wysłać, bo trwa nasza zabawa, w której wspominamy trochę to, jak się kiedyś podróżowało po Polsce, jak się takie pocztówki kiedyś wysyłało, bo teraz wiadomo, coraz rzadziej nam się to zdarza. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy, a czekają zestawy wakacyjnych nagród specjalnie dla Was. Gadżety, które przydadzą się na każdą podróż, ręcznik, torba plażowa i kilka jeszcze tam drobiazgów, m.in. okulary przeciwsłoneczne. A za chwilę w Radio Plus Albano, Romina Power, będzie też Roxette i piosenka zatytułowana Dangerous.
1: Reklama. Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Reklama.

Roxette Dangerous na antenie Radio Plus 25 minut po godzinie 7. Są takie atrakcje, które wydają się bardzo groźne i niebezpieczne. Na przykład huśtawka w Berlinie, 120 metrów nad ulicą. Jest taka huśtawka, można się pobujać. Droga to impreza, stówkę kosztuje. Ile tam minut? Kilka. Trzeba być też nie cięższym niż 180 kg. Bo inaczej to z tą huśtawką nie wiadomo. No i ogólnie trzeba być w dobrym stanie, jak to jest opisane przy wejściu, w dobrym stanie psychofizycznym. No tak, bo to nie lada odwaga pochuśtać się 120 metrów nad asfaltem. Za chwilę Czesław Niemen pod papugami na antenie Radia Plus, 25,5 minuty po godzinie 7. Na razie myślimy nie o huśtawkach pewnie i o aktywnościach na świeżym powietrzu, a bardziej o parasolach, które w ciągu najbliższych godzin na pewno będą potrzebne. Ba, nawet kalosze poproszę.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ostrzeżenia hydrologiczne dla wschodniej i południowej Polski. IMGW wydało alerty pierwszego stopnia dla 4 województw i drugiego dla części warmińsko-mazurskiego. Wody w rzekach może przybyć na Podlasiu, Mazowszu, w Łódzkiem i na północy Lubelszczyzny. Tam możliwe przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego południa. Teraz protest głodowy migrantów w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce. Bierze w nim udział ponad 100 osób. Protestujący domagają się ochrony międzynarodowej i lepszego życia. Na przygotowanych plakatach napisali, że są z Maroka i nie chcą wracać do swojego kraju. Kryzys z końca lipca, kiedy do Ceuty przedarło się właśnie z Maroka ponad 70 tysięcy osób, jest przedmiotem debaty politycznej w Hiszpanii. Opozycja zarzuca rządowi bierność wobec tej sytuacji. Iga Świątek gra dalej, ale w turnieju w Cincinnati będzie już osamotniona. Do czwartej rundy nie udało się awansować Mai Chwalińskiej. Polka przegrała z Dianą Schneider, która wzięła rewanż za porażkę w półfinale Rolanda Garrosa. Z dobrej strony w meczu z Jeleną Rybakiną pokazała się Magdalena Fręch. Nie udało jej się jednak wyeliminować wiceliderki rankingu. A Świątek najpierw przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari, ale już w dwóch kolejnych zmiotła graczynkę z kortu, wygrywając do jednego.
1: Ula Bieniek-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Już 24 komitety zarejestrowano w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Teraz kandydaci muszą zebrać co najmniej 3000 podpisów poparcia, a termin ich złożenia, a tym samym rejestracji kandydata mija 3 września. Wśród zgłoszonych komitetów są m.in. komitet Darii Gosek-Popiołek z Lewicy, Kraków dla mieszkańców Łukasza Gibały, komitet ponad podziałami Moniki Piątkowskiej, Michała Drewnickiego z PiS oraz Bartosza Bochańczaka z Konfederacji. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 27 września. 29 sierpnia mają zakończyć się prace budowlane związane z budową mikrouzdrowiska w krakowskich Swoszowicach. Na mieszkańców i kuracjuszy będą czekać m.in. ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód i strefa relaksu.
2: Prawie 500 nowej zieleni, derenie, hortensje, lilowce. Wszystko to właśnie uzupełni tą przestrzeń, aby mogła być takim zacisznym miejscem, taką oazą, w której będzie można nie tylko właśnie bawić się przez najmłodszych, ale i odpocząć, czyli będzie nawiązywała do tego uzdrowiska.
1: Wymienia Sylwia Groń-Ząbek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Koszt całej inwestycji to blisko 2 miliony złotych. A już za chwilę w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
1: A pogoda dziś w kratkę, chmury, przejaśnienia, ale i deszcz popada w Krakowie. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 20 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 8 w Radiu Plus. Już za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie Rod Stewart, będzie też Tanita Tikaram. Twist in my sobriety już teraz. Kasia, witam i zapraszam do godziny 9.

Rod Stewart, Baby Jane w Radio Plus za 17 minut. Będzie godzina 8 poranny program Radia Plus. To rano wstaje. Idzie człowiek do sklepu, patrzy na te metki, sprawdza do kiedy data ważności. Czasem nie dowidzi, tam szarpie się, okularów zapomniał.

0: bez względu na to, czy termin minął na papierze, czy nie, to będziemy wiedzieli, czy się rzecz nadaje do spożycia, czy nie. Wiem, można powąchać, pomacać, wtedy też się wie. Za chwilę na naszej antenie Police Every Breath You Take będzie też Last Ketchup. O proszę, ketchup do mięcha, fajna sprawa.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
1: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Za 4 minuty, godzina 8, poranny program Radia Plus, która no wstaje. Wakacje jeszcze są, lato jest, lato trwa, co niektórzy planują dopiero wyjazdy, więc dla was mamy zestaw gadżetów bardzo wakacyjnych, między innymi torba plażowa, tam całe mnóstwo wspaniałości. Nasza zabawa trwa, zabawa, w której pretekstem do wspomnień wakacyjnych są oczywiście kartki pocztowe, których już się raczej nie wysyła. I czekamy na takie MMS-y, a właściwie nie MMS-y, wasze zdjęcia, które wysyłacie do nas przez stronę internetową www.radioplus.pl, tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Można oprócz tego zdjęcia napisać o swoich fantastycznych wakacyjnych wspomnieniach. Może to być orężada w woreczku na przykład, coś mi się kojarzy, chociaż ja to miałam bidon chyba z kompotem rabarbarowym zabierany ze sobą na basen miejski we Wrocławiu. Tak było. No dobrze, czekamy na wasze wspomnienia. Zajrzyjcie na naszą stronę internetową, wyślijcie nam fajne zdjęcie ze swoich wakacji i opis swoich cudownych wspomnień. Teraz Del Shannon, Runaway, za 3 minuty, 8 w Radio Plus.

I tak to leciało. Del Shannon Runaway za chwilę na antenie Radia Plus. Najnowsze wiadomości po 8:00 wracamy do przebojów z nutą nostalgii i naszej wakacyjnej zabawy.

0: Południowa i centralna Polska pod znakiem burz. Strażacy wyjeżdżali z pomocą ponad 1000 razy. Część poszkodowanych już w kraju, pozostali przebywają w węgierskich szpitalach. Powiemy, kiedy zostaną przetransportowani do Polski. Po powrocie CPN-u ceny paliw w dół. Jak się przedstawiają dziś, o tym za chwilę. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podtopienia, gwałtowne wezbrania rzek i potoków, do tego zerwane dachy to skutki nawałnic, które przeszły przez południową i centralną Polskę. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Najgorzej było na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. A z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Michale, ucierpiały też miejsca, które mierzyły się z wielką wodą. Wodą 2 lata temu.
1: Tak, po silnych opadach w Opolskiem z brzegów wystąpił potok Bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchołaz. W samych Głuchołazach strażacy przez wiele godzin walczyli z podtopieniami.
2: To jest syzyfowa praca. To są zalane ulice, zatkane przepusty, rowy melioracyjne.
1: Relacjonował Dariusz Pryga ze Straży Pożarnej w Nysie. To opolskie. Nawałnice najmocniej dały się we znaki na Dolnym Śląsku i Śląsku. Tam uszkodzone zostały dachy ponad 20 budynków.
3: Bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i padało. Wszystko zalane.
4: Cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło?
1: Relacjonowali mieszkańcy. Wiele pracy strażacy mieli też m.in. w Łódzkiem i na Mazowszu.
0: Michał Skolimowski, o niebezpiecznej pogodzie dziękujemy. 21 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru wróciło do Polski, 18 nadal pozostaje w szpitalach na Węgrzech. 2 osoby są w stanie zagrożenia życia. Kolejne transporty do kraju będą organizowane, gdy tylko pozwoli na to stan zdrowia pacjentów, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Jestem po rozmowach z przedstawicielami ministra obrony narodowej i mamy samolot KASA, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów. Zwłaszcza tych pacjentów, którzy będą transportowani należąco. Również helikopter wojskowy medyczny jest do dyspozycji.
0: W katastrofie, przypomnijmy, zginęło 12 osób, do tej pory zidentyfikowano 7 ofiar. A dziś przed węgierskim sądem stanie kierowca autokaru. Zdaniem węgierskiej policji najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi także krośnieńska prokuratura. Ceny paliw w dół. Jak wiemy, wrócił rządowy program CPN. Dziś litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, oleju napędowego 7 zł 37 groszy. Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
6: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
7: Oby jak najdłużej.
6: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
7: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
6: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
8: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
0: Pakiet ceny paliwa niżej będzie obowiązywał do końca sierpnia.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Uwaga rodzice, to już ostatnie dni na gwarantowaną wypłatę 300 plus we wrześniu. Ci, którzy chcą dostać pieniądze na dziecko z programu Dobry Start w przyszłym miesiącu, muszą złożyć wniosek do końca sierpnia.
10: Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300 plus zostanie nam wypłacone do 30 września. Przysługuje ono rodzicom na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat.
0: Informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik ZUS-u na Mazowszu. W całej Polsce złożono ponad 2 355 tysięcy takich wniosków, a mamy na to czas do końca listopada. W Radiu Plus jeszcze więcej informacji o pogodzie na dziś.
11: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
12: Ilona i Helena obchodzą dziś imieniny. Życzę wam wszystkiego dobrego. Pogodowo w Krakowie teraz pochmurno i 14 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: Dzień dobry, o poranku 5,5 minuty po godzinie 8. No trochę zazdrościmy tym, którzy dopiero otwierają oczy, chociaż z drugiej strony dzień będą mieli trochę krótszy. Belinda Carlisle, za chwilę Heaven, Place on Earth, a teraz Aha i Take on Me na antenie Radia Plus. Witajcie, zapraszamy za chwilę rozstrzygnięcie naszej porannej zabawy.

0: O niebie to była piosenka, to teraz będzie piekło dla odmiany.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Chociaż i niebo się znajdzie. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Napisałaś nam o jakimś szlaku diabelskim, czy dobrze pamiętam? Nie, piekielny. Piekielny szlak.
2: Piekielny szlak to szlak, który prowadzi z piekła do nieba lub też z nieba do piekła. Łącznie ma długość ponad 244 km. A że jestem fanką takich długodystansowych spacerów, na Konecczyźnie szlaków też nie brakuje. Aha. Także co prawda etapami, nie na raz te 244 podjęłam to wyzwanie. I tak sobie spaceruję.
0: Dobrze.
2: A szlak prowadzi między innymi przez Maleniec. Aha. To właśnie stamtąd wysłałam.
0: No właśnie, piękna pocztówka. Tak, to jest coś w rodzaju przystanku autobusowego.
2: Dokładnie,
0: taka
2: to
0: wiata.
2: Stary przystanek, tak, przystanek autobusowy.
0: Który wygląda jak szafa.
2: Zachwyciło mnie to miejsce. Już nie pierwszy raz to widzę, ale dlatego właśnie mówię, mieszkańcy mają piękne serca. Wiadomo, zawsze można to wyrzucić. Jak ktoś może skorzystać, to niekoniecznie są markowe rzeczy, ale dobrze, że ludzie myślą o tym, że mogą się podzielić.
0: Jasne.
2: Właśnie.
0: Podzielnia to takie miejsce właśnie, które wysłałaś nam piękne zdjęcie kolorowe. No to polecamy ten szlak jak najbardziej. Może nie naraz, tak jak mówisz, ale tak, rzeczywiście. Wracać, spacerować, podziwiać i być uśmiechniętym i szczęśliwym.
2: Bardzo... I doceniać nasze polskie zakątki.
0: Tak jest. Bardzo Ci dziękujemy za tą wskazówkę, za to piękne miejsce, którym się podzieliłaś z nami. No a dla Ciebie zestaw upominków od Radia Plus, które wysyłamy.
2: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję. Do
2: dobrego
0: usłyszenia.
2: Dnia wam życzę. Do usłyszenia.
0: Jest kwadrans po ósmej. Dziękujemy w Radiu Plus, a za chwilę ABBA. Będzie też Seweryn Krajewski.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: 28 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Seweryn Krajewski za nami, czekasz na tę jedną chwilę. Nie ma co czekać, wszystko się pewnie jakoś fajnie potoczy w dzisiaj we wtorek 18 sierpnia. Czas na wiadomości i prognozę pogody w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od tragicznego zdarzenia na torach w Świętokrzyskiem. Na łącznicy kolejowej w miejscowości Łachów pociąg potrącił 49-latka.
2: Wstępna informacja wskazuje na to, iż pociąg pasażerski relacji Skarżysko-Kamienna-Częstochowa, wprowadzony przez trzeźwego 45-letniego mężczyznę, śmiertelnie potrącił mężczyznę znajdującego się na torach.
1: Powiedział nam Piotr Fatyga z policji we Włoszczowie. Na miejscu śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragedii. Setki dronów leciały w nocy w kierunku Moskwy. Strona ukraińska skierowała tam ponad 600 bezzałogowców. Rosyjska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 180 dronów bezpośrednio nad obwodem moskiewskim. W miejscach, gdzie spadły szczątki, pracują teraz służby ratunkowe. Wiadomo, że uszkodzony został kompleks logistyczny jednej z firm. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z gliwicką prokuraturą rozbili gang, który handlował nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Zabezpieczono nielegalne produkty warte 3,5 miliona złotych.
3: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Kardynał Grzegorz Ryś, członkiem Rady do Spraw Ekonomii Stolicy Apostolskiej, mianował go papież Leon XIV. Rada ta sprawuje nadzór nad administracyjną i finansową działalnością instytucji kurialnych, liczy 15 członków, 8 kardynałów lub biskupów oraz 7 ekspertów świeckich.
4: Taką ważną osobą w tym składzie, Ojciec Święty zatwierdził go jako koordynatora, jest kardynał Marx, to jest metropolita Monachium w Niemczech, ale też co istotne, na stanowisku wicekoordynatora jest profesor Kirchhoff. A więc po raz kolejny mamy taki piękny przekaz, bo mamy koordynatora kardynała, też wicekoordynatorem jest osoba świecka, no i do tego kobieta.
3: Mówi Karolina Zając z Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej i dodaje, że nominacja metropolity oznacza zaufanie papieża do kardynała Rysia i jest kontynuacją ich współpracy, a kadencja członków rady trwa 5 lat. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia, doskonały zarówno w rolach komediowych, jak i dramatycznych, klasycznych, jak i awangardowych, czytamy w oświadczeniu Narodowego Starego Teatru w Krakowie. To właśnie na jego deskach przez 17 lat grał Jan Frycz, aktor zmarł w ubiegłą sobotę, miał 72 lata.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
3: Do południa w Krakowie 17 stopni, dziś miejcie parasole w gotowości, bo będzie padało, warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 9. Kim Wilde za chwilę, teraz Madonna, La Isla Bonita. Wakacyjne rytmy jak najbardziej cały czas na antenie Radia Plus.

0: Kim Wilde UK na antenie Radia Plus za 19 minut 9. To poranny program Radia Plus, który wstaje we wtorek 18 sierpnia. No to za chwilę Kane Dalfour i Dave Stewart w duecie Lily Was Here i Ultravox Dancing with Tears in My Eyes.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
8: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Reklama.

Ultravox Dancing with Tears in My Eyes na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 9. To już wszystko już w dzisiejszym porannym programie Radia Plus, która ona wstaje. Na kolejny zapraszam jutro po godzinie 6, ale to nie koniec przebojów z nutą nostalgii na antenie Radia Plus, te nieustająco na naszej antenie. Za chwilę punktualnie o 9 najnowsze wiadomości, a po 9 Agnieszka Morawska. Teraz z kolei jeszcze przed 9 Anna Jantar i Za każdy uśmiech twój.

0: Uszkodzone dachy i samochody, powalone drzewa. Śląsk sprząta po ostatnich nawałnicach. Współpraca, by wyjaśnić okoliczności katastrofy autokaru. Razem pracują nad tym polscy i węgierscy prokuratorzy. Duży transfer FC Barcelony na ostatniej prostej. Więcej zdradzimy na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 20 uszkodzonych dachów w regionie. Śląskie liczy straty po wczorajszej nawałnicy. Grad wielkości kurzych jaj spadał na samochody i budynki. Mocno ucierpiały powiaty gliwicki, pszczyński i cieszyński.
1: Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, ponad 200. Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy na budynkach mieszkalnych.
0: Mówi nam Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. A w regionie od rana trwa sprzątanie. Najwięcej szkód dynamiczna pogoda wyrządziła w centralnej części regionu. To był Armagedon, mówią mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Bromboszem.
2: Teraz wielkie sprzątanie.
3: Tak, że będziemy osuszać, myć, sprzątać. Wszystko było w środku, także wszystkie meble będziemy odsuwać.
4: Wszystko zalane. Wszystko trzeba umyć.
2: Tu też powalone drzewa.
5: No są powalone.
6: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
7: Było, bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i padało. To na zimno tak.
2: Aż trudno uwierzyć, bo jeszcze dwa dni temu ponad 30 stopni.
8: No właśnie, straszna różnica, nie? Temperatur. Okropnie.
0: A w całym kraju strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru z udziałem Polaków na Węgrzech. Sprawę badają śledczy obu krajów. We wczorajszych oględzinach wraku uczestniczył prokurator z Krosna, a współpraca śledczych jest możliwa dzięki tak zwanemu europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateusz, powiedz, co dokładnie zakłada ten dokument?
9: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
10: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
9: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
0: Kierowca autokaru został zatrzymany, dziś stanie przed węgierskim sądem. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje pyszne.pl. To po tym, jak pod koniec lipca firma zwolniła ponad 4,5 tysiąca kurierów. Jeżeli kontrola wykaże, że pracownicy powinni być zatrudnieni na umowach o pracę, spółkę czekają gigantyczne koszty i wypłata odpraw.
11: Jeżeli chodzi o inne platformy występujące na rynku, to w naszej ocenie sytuacja tam jest często jeszcze gorsza niż sytuacja w Pyszne. Dlatego, że Pyszne dotychczas zatrudniało na umowie zlecenie ze stawką godzinową. Przestrzegało przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Niestety powszechną praktyką w wielu pozostałych platformach jest zatrudnianie na różnego rodzaju dziwnych umowach.
0: Mówił Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Przedstawiciele pyszne.pl nie kryją zaskoczenia, a rzecznik Platformy Aleksander Rosa pyta o intencje urzędników.
12: Mamy obecnie do czynienia z sytuacją, w której po sobie następują kontrole, będące w tym samym przedmiotowym zakresie i które to kontrole prowadzone są w sposób, można powiedzieć, błyskawiczny. Chciałoby się powiedzieć, czy już w oparciu o z góry przesądzony rezultat.
0: Ustawa o pracy platformowej, która ma uregulować kwestie zatrudnienia w aplikacjach takich jak Pyszne.pl czy Uber, trafiła już do konsultacji społecznych. Przepisy muszą wejść w życie najpóźniej do 3 grudnia.
13: Wiadomości Radia Plus.
0: To na koniec jeszcze krótko sport. Duży transfer FC Barcelony na ostatniej prostej. W Katalonii pojawił się Rodri, który w najbliższych godzinach ma sfinalizować swoje przejście z Manchesteru City. O transferze najlepszego zawodnika ostatniego mundialu jest głośno od kilku dni. Barca ma za niego zapłacić ponad 70 milionów euro.
13: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
14: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Maria Magdalena i Sandra na początek tej godziny.

0: Gloria Gaynor w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9. Teraz 18 dzień sierpnia w kalendarzu. I wczoraj stało się coś takiego dziwnego, ponieważ o 20 u mnie za oknem był już zmierzch. I sprawdzam, i dzisiaj dzień trwa 2 godziny i 16 minut krócej niż ten najdłuższy dzień. I wszystko wskazuje na to, że te dni będą coraz krótsze. Ale na szczęście mamy jeszcze lato. I to lato będzie przez miesiąc z nami, przynajmniej kalendarzowe, więc cieszymy się z tego, co mamy i z nadzieją wypatrujemy słońce, które ostatnio nam troszeczkę też za bardzo dopiekało. No nie dogodzisz, nie dogodzisz. 21 minut po 9 na zegarze. Złą pogodę będziemy sobie osładzać piosenkami. Radio
1: Plus. Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Every time we touch Maggie Reilly w Radio Plus, lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Zgiełk, ruch, mnóstwo szumu wokół. Głośno jest ostatnio nie tylko i w Polsce, ale i w różnych innych krajach na świecie, ponieważ wszystko pędzi i świat pędzi. Gdybyśmy tak na chwilę chcieli wysiąść z tego pociągu, to najlepiej w Butanie. Powstał nowy ranking, na który powołuje się National Geographic. Powstał ranking najspokojniejszych miejsc na świecie, takich, w których znajdziemy ukojenie. I na pierwszym miejscu tego rankingu jest Butan. Co ciekawe, czyli przede wszystkim dlatego, że Butan to mało zaludnione, niewielkie państwo, ale w konstytucji Butanu jest zapis, że 60% jego terytorium, co najmniej 60% jego terytorium pozostanie zalesione. A w tym momencie lasy pokrywają około 70% powierzchni kraju. Na kolejnych miejscach mamy Namibię, jest także Botswana, Zambia, Gabon i ogólnie kraje afrykańskie zdominowały ten ranking. Polska jest w tym rankingu, ale jeśli chodzi w ogóle o europejskie kraje, to nie ma nas w pierwszej 25, natomiast Estonia zajmuje miejsce 34, Finlandia 39, 40 miejsce zajmuje Szwecja i Polska w tym rankingu także się znalazła na miejscu 82. Ale prawda jest taka, że jeżeli naprawdę szukamy spokoju, to znajdziemy go nawet w najbardziej zatłoczonym, w najbardziej gęsto zaludnionym mieście. Czy to jest Warszawa, czy to jest Poznań, czy to jest Wrocław, Kraków, i mogłabym tak wyliczać, wszędzie każdy znajdzie takie miejsce, w którym poczuje spokój. A jeśli wy właśnie do takiego miejsca się udaliście, albo wasze wakacje wyglądają zupełnie inaczej i nie szukacie spokoju i odpoczynku, tylko zgiełku i wrzawy, to też dajcie nam znać, napiszcie nam pozdrowienia z urlopu. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, wyślijcie nam taką zdjęciową pocztówkę, dołączcie pozdrowienia, my odwdzięczymy się tym samym, wyślemy naszą pocztówkę z czystą pocztówką, taką, żebyście mogli wysłać ją komukolwiek chcecie, a do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus. Et si tu n'existe pas, i doda się teraz.

0: Marek Grechuta, będziesz moją panią w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii. Podobna myśl prawdopodobnie zaświtała Henrykowi Sienkiewiczowi w głowie, gdy spotkał Marię Szetkiewiczównę i to było w Szczawnicy podczas jego odczytu z pobytu w Ameryce. Pisarzowi tak bardzo spodobała się Maria, że postanowił się z nią ożenić, ale niestety pierwsze oświadczyny zostały odrzucone. Jednak okazuje się, że Henryk Sienkiewicz zyskiwał przy bliższym poznaniu i po jakimś czasie ponowił oświadczyny i ta propozycja została przyjęta. To było właśnie 18 sierpnia 1881 roku. Taka historyjka z kalendarium. 14-16 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi USA for Africa, You Are the World. Radio
1: Plus. Reklama. W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na

0: Dziś stanie przed węgierskim sądem kierowca autokaru po wypadku, w którym zginęło 12 osób. Tymczasem rodziny ofiar mogą liczyć na pomoc finansową. Pieniądze przekaże samorząd województwa podkarpackiego. Będzie protest nauczycieli. To w ostatni dzień wakacji. Jest 10. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś ma stanąć przed węgierskim sądem kierowca polskiego autobusu, który rozbił się na północnym wschodzie Węgier. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. To pielgrzymi wracający z Medjugorje. Zdaniem węgierskiej policji kierowca najprawdopodobniej zasnął. Tematem zajmuje się nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Co będą badać śledczy?
1: W ustaleniu prawdy pomoże cyfrowy tachograf i znajdujące się na nim dane, takie jak prędkość pojazdu w chwili zderzenia, czas jazdy, postoju oraz odpoczynku kierowcy. Marek Konkolewski, pełniący obowiązki zastępcy inspektora transportu drogowego, przypomina o tym, że zapięte pasy mogą uratować nam życie.
2: Jeżeli wsiadamy do autobusu, to ten kierowca, pilot, obsługa powinna zadbać o to, żeby wszystkie osoby miały zapięte pasy. Taki komunikat powinien paść, bądź też taka osoba powinna przejść się pomiędzy rzędami foteli i sprawdzić, czy pasażerowie mają zapięte pasy.
1: W sprawie wypadku toczą się obecnie dwa postępowania, zarówno po stronie polskiej, jak i węgierskiej.
0: Wieczorem do Polski wróciła pierwsza grupa rannych, których stan zdrowia pozwalał na transport do kraju. Tymczasem rodziny ofiar i poszkodowanych w tragicznym wypadku na Węgrzech mogą liczyć na pomoc finansową. Samorząd województwa podkarpackiego chce przekazać pieniądze gminom, które będą mogły wypłacać zasiłki celowe.
3: Te osoby będą prawdopodobnie potrzebowały środków finansowych po to, aby na przykład sprowadzić zwłoki, czy uzyskać odpowiednią pomoc prawną przy różnego rodzaju procedurach, które wiążą się z tym wypadkiem.
0: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Na razie nie ma konkretnej kwoty, która zostanie przeznaczona na pomoc. Jej wysokość ma zależeć od potrzeb. Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego potwierdził, że 31 sierpnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja. Powodem jest brak działań rządu w sprawie obywatelskiego projektu złożonego przez związkowców. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
4: W projekcie związkowcy domagają się przede wszystkim powiązania systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.
5: Będziemy walczyć o inicjatywę obywatelską, będziemy walczyć o podwyżki.
4: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W listopadzie 2024 roku premier Donald Tusk podczas zjazdu z NP zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską przyspieszą. Szef rządu zapewnił wówczas, że nie będzie już zwłoki, ale zdaniem związkowców do przyspieszenia prac nie doszło.
5: Skończyło się już mówienie, czas na działanie. My podejmujemy działania po to, żeby do działania zmusić rząd.
4: Obywatelski projekt ZNP został złożony w Sejmie w 2021 roku.
0: To był Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Słynny mazurski bocian Krutek rozpoczął jesienną wędrówkę na południe. Przed nim kilka tysięcy kilometrów. Lot Krutka można śledzić dzięki nadajnikowi GPS.
7: Krutek w sprzyjających warunkach może dziennie pokonywać od 200 do nawet 300 kilometrów, wykorzystując wznoszące prądy ciepłego powietrza. Dzięki nadajnikowi GPS możemy niemal na bieżąco obserwować, gdzie się znajduje, to jak przebiega jego migracja. Każdego roku nieco ona się różni.
0: Wyjaśnia Krzysztof Witbrod, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wcześniej Krutek spędzał zimę m.in. w Egipcie i Izraelu.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: Pet Shop Boys i Go West na początek 10. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: You can win if you want w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a prawdziwymi zwycięzcami są ci, którzy wybrali się do lasu i wrócili z koszami pełnymi kurek na przykład. Wysyp kurek według prasy w tym momencie na Warmii i Mazurach, więc ci, którzy są w okolicach, powinni szturmować lasy. A taka jajecznica z kurkami, mogę sobie na to pozwolić. Teraz pora na drugie śniadanie idealna, 10:20 na zegarze. To właśnie coś takiego jak jajecznica z kurkami, to jest taki smak lata, chociaż to lato dzisiaj bardziej jesienne niż letnie, ale jesień z grzybami także nam się kojarzy. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Kastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastorama. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Tarzan Boi Baltimora w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 27 minut, 26 już nawet do 11. Mówiłam dziś o tych miejscach na świecie najmniej zatłoczonych turystycznie. To czas na te najbardziej zatłoczone, jeśli chodzi o Europę. Według badań platformy Holidoo, tym miastem, które jest jednym z najbardziej zatłoczonych w Europie, jest Dubrownik. Przypada tam 36 turystów na jednego mieszkańca. To w pełnym sezonie. Do tego jest jeszcze Wenecja. Tutaj 21 turystów na jednego mieszkańca, Brugia belgijska, Rodos w Grecji, a także Reykjavik, tutaj 16 turystów na każdego mieszkańca, więc jest to sporo osób, gdy wszyscy nagle postanowią przyjechać do takiego Dubrownika, który jest niewielki przecież, to faktycznie robi się bardzo tłoczno i takim rozwiązaniem może być przyjeżdżanie do takich miejsc właśnie poza sezonem. Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, że nie mamy młodzieży szkolnej w domu, to maj na przykład w Dubrowniku bardzo przyjemny, ciepły, nie smaży nas tak słońce na tym dubrownickim murze, jak na przykład w lipcu czy w sierpniu, a przy okazji też możemy pooddychać i poczuć to miasto tak, jak ono wygląda normalnie. Więc to jest jakiś pomysł na to, jak zwiedzać te najbardziej zatłoczone miejsca poza sezonem. A gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek się na wakacje wybraliście, czy zostaliście też w domu, to czekamy na te pozdrowienia z wakacji od Was. Na radioplus.pl specjalny formularz, wyślijcie nam pocztówkę z pozdrowieniami, czyli zróbcie po prostu zdjęcie i dołączcie pozdrowienia, a my odeślemy swoją pocztówkę z pozdrowieniami, z naszymi podpisami, a także taką pocztówkę, którą będzie można komuś wysłać, do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus. I na radioplus.pl szukajcie szczegółów. Self Control i Laura Brenningan teraz w Radio Plus.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 16 minut do 11. Jeśli chodzi o Whitney Houston i piosenkę I Wanna Dance With Somebody, to możemy ją teraz zobaczyć. No nie tak dosłownie, ale właśnie jedna z najpopularniejszych lalek na świecie ma twarz Whitney Houston. I to twarz i kostium, który jest zaczerpnięty z teledysku I Wanna Dance With Somebody z okazji urodzin, które świętowałaby artystka 63. i też 40-lecia kariery, gdyby mogła świętować, ukazała się lalka Barbie właśnie z jej wizerunkiem. Już Whitney Houston już dawno temu, gdy jeszcze żyła, myślała o tym, że chciałaby mieć swoją lalkę. Wtedy myślano o tym, żeby to była lalka z filmu Bodyguard, a tym razem jednak firma postanowiła uhonorować artystkę i jej karierę właśnie tym utworem, do którego wszyscy chyba chcemy tańczyć. I jeśli chodzi o lalkę Whitney Houston, to tutaj odwzorowano właśnie dokładnie to, co artystka miała na sobie w teledysku The I Wanna Dance With Somebody z 1987 roku, więc jest ta dopasowana sukienka w takim kolorze wrzosowo-różowym. Są specjalne kolczyki, do tego ta burza loków. No i zastanawiam mnie tylko, czy to będzie taka lalka, którą będą bawiły się dziewczynki, czy raczej dziewczyny takie w wieku 40-50 lat ustawią sobie taką lalkę na półce. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Już dziś z kuponem Lidl.

0: Radio Plus Kraków.
1: Kolejne osoby są przygotowywane do transportu do Polski. Nowe informacje po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Taniej za tankowanie. Na zachodzie Polski więcej kierowców z Niemiec. W wakacje brakuje krwi. Potrzeby każdego dnia są ogromne. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne osoby będą przygotowywane do wypisu i transportu. To najnowsze informacje od wojewody podkarpackiej po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciło 21 poszkodowanych pielgrzymów. 18 osób pozostaje w węgierskich placówkach. Dalsze decyzje będą podejmować lekarze, zaznaczała Teresa Kubas-Hul. Na miejscu jest też członek rządowego zespołu humanitarno-medycznego.
2: Razem współpracując z lekarzami oraz z personelem medycznym szpitali, w których przebywają nasi mieszkańcy. O decyzji, kiedy ten transport nastąpi, w pierwszej kolejności dowiedzą się rodziny.
1: W katastrofie zginęło 12 osób. Rodziny ofiar, jak słyszymy, otrzymają wsparcie w sprowadzeniu ciał do kraju.
2: 7 osób zostało już potwierdzonych, gdzie mamy raporty, mamy protokoły. Czekamy na 5 kolejnych. Spodziewamy się, że otrzymamy to w dniu dzisiejszym.
1: A dodajmy, dziś przed węgierski sąd zostanie doprowadzony kierowca autokaru. Prokuratura chce przedłużenia dla niego aresztu o 30 dni. 10 osób zginęło w rosyjskim ostrzale miejscowości Peczenichy pod Charkowem. 8 zostało rannych. Lokalne władze poinformowały, że Rosjanie zaatakowali wieś rakietą. Uszkodzone są prywatne domy, sklepy, poczta i samochody. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Taniej za tankowanie cieszą się nie tylko polscy kierowcy. Na 2 ostatnie tygodnie wakacji wrócił program CPN, a na stacjach na zachodzie Polski od razu pojawili się kierowcy z Niemiec, którzy korzystają z tańszego tankowania.
3: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2,30 euro. Tankuję kanister, a także samochód, 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2,20 euro. To różnica około 60 centów.
1: Resort Energii zaznacza, że polskie ceny są teraz jednymi z najniższych w Europie, przez co rząd analizuje sytuację również pod kątem turystyki paliwowej. Ale w żaden sposób nie zagrozi ona ani dostawom, ani dostępności surowca na stacjach, zapewnia ministerstwo. Niebawem do emerytów i rencistów trafią dodatkowe świadczenia z ZUS-u. We wrześniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci tak zwane czternastki. Pełna kwota wyniesie w tym roku blisko 1980 zł brutto. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u na Lubelszczyźnie.
4: Wypłata czternastek z ZUS ruszy tuż przed 1 września. Każdy uprawniony dostanie swoją czternastkę razem z podstawową emeryturą lub rentą w tym samym przelewie czy przekazie pocztowym we własnym terminie płatności.
1: ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeśli wyniesie ono mniej niż 50 zł brutto.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ten problem wraca co roku o tej porze. W wakacje brakuje krwi. Przez urlopy i wyjazdy dzieli się nią mniej krwiodawców, a potrzeby każdego dnia są ogromne. Dlatego centra krwiodawstwa apelują.
5: Sezon wakacyjny jest zawsze najtrudniejszym czasem, dlatego że jest dużo wypadków, dużo jest potrzebnej krwi, a po drugie są jeszcze przewlekle chorzy pacjenci, którzy stale potrzebują przetaczania krwi. Dlatego człowiek jest potrzebny drugiemu człowiekowi, żeby móc oddać krew i po prostu pomóc. Zapraszamy wszystkich, kto jest zdrowy, zapraszamy do oddania krwi.
1: Mówi Celina Pancerz z Nowosądeckiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Na krew można oddać nie tylko w punktach stacjonarnych, ale też podczas różnych akcji wyjazdowych, których latem jest wyjątkowo dużo.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Belowit, Ladybug, OMD i Ace of Base w najbliższym czasie.

0: Ace of Base w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. 20 minut po 11 na zegarze. Czy pocztówki już wysłane? Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, zróbcie taką pocztówkę zdjęciową. Wyślijcie do nas, a my się odwdzięczymy pozdrowieniami i pocztówką Lato z notą nostalgii od Radia Plus. Do tego dołożymy jeszcze pocztówkę taką, którą możecie komuś wysłać i masę naszych wakacyjnych gadżetów. Radioplus.pl, tam czekamy na waszą pocztówkę z wakacji. Przypomnijcie sobie czas, w którym byliście na kolonii i wysyłaliście pocztówki z pozdrowieniami. No, z pozdrowieniami czasami do rodziców ze specjalną informacją, że pieniądze się skończyły, więc warto byłoby je dosłać, żeby tak pociecha szczęśliwa na tych czasach, na tych wakacjach wypoczywała. Albo właśnie takie w czasy z rodzicami w domku typu Brda w lesie, gdzie na poddaszu czuć było zapach tej smoły od papy, którą był dach przykryty. Proszę sobie to wszystko przypomnieć, a potem napisać do nas z pozdrowieniami z wakacji. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień. Elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
1: Reklama.

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj będzie to pocztówka od Natalii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wakacyjnie.
1: Natalio, to taka pocztówka z czasów pod jabłonią. Nie z czasów pod gruszą, tylko w czasy pod jabłonią. Przepiękna jabłoń i życzenia niezwykle ciepłe, choć ze zwykłego miejsca wakacyjne dla całej ekipy speakerów. Radia Plus przesyła zwykła Natalię ze zwykłej Bydgoszczy. Ja się tutaj nie zgadzam, ale doczytam do końca. Tegoroczna kanikuła przybrała budżetowe szaty, dlatego uwiecznione zdjęcie zrobiono na rodzinnej działce pod miastem i ma ono także budżetowy charakter. Brak na nim mojej osoby. Uznałam jednak, że widok zwykłej jabłoni ze zwykłymi owocami może cieszyć się nie mniej niż kadry z egzotycznych destynacji z własnym obliczem, choć radość raczej taka sama, zwłaszcza jeśli na co dzień mieszka się w ruchliwym centrum miasta. W każdym razie zwykła działka z małym radyjkiem i stacją Radio Plus robią mi lato, za co dziękuję i pozdrawiam. My bardzo dziękujemy i Nataliu, po pierwsze, jesteś niezwykła. Niezwykła jest to pocztówka i niezwykłe jest to, że znalazłaś chwilę, żeby do nas napisać o tych wakacjach na działce, bo to też przyjemne przecież.
2: Jak najbardziej. Poza tym uważam, że nawet takie zwykłe przesiadywanie pod tą właśnie symboliczną, czy gruszą, czy jabłonią też jest, może być ciekawe. Tym bardziej, że trochę to nawiązuje do czasów takich nostalgicznych sprzed 30-40 lat, mimo że akurat mam 30-40 lat, akurat ten wiek, ale uważam, że to też może być fajne, sympatyczne, tym bardziej, jeżeli jest się zmuszonym do spędzania akurat takiej formy wakacji.
1: Ja myślę, że to jest całkiem przyjemne też zmuszanie, bo właśnie taka chwila oddechu, jak się ma działkę, to czasami tych wakacji wcale nie potrzebujemy gdzieś wyjeżdżać.
2: Jasne, myślę, że takie kierunki jak Turcja, Egipt, czy jakieś zamorskie kraje są w porządku, owszem, ale jasne, jeżeli naprawdę mieszka się przy bardzo ruchliwej ulicy, w dużym mieście, to należy to docenić, to co się ma.
1: To ja jeszcze tylko dopytam o te jabłka, które spadły z drzewa. Co to za jabłoń?
2: Trudno powiedzieć dokładnie, jaki gatunek, jaka odmiana, natomiast wiem, że przepyszny kompot wyszedł i wychodzi cały czas.
1: Cudownie. To jeszcze, kiedy ostatnią pocztówkę taką ręcznie wypisałaś?
2: Myślę, że jakieś 20 lat temu.
1: Ach, to będzie jedna pocztówka czysta z okazji, super, żeby komuś jeszcze ją wysłać. Być może się skusisz na takie pozdrowienia, lato z nutą nostalgii. Pocztówka także od nas i jeszcze zestaw gadżetów od Radia Plus. A jeśli masz jeszcze teraz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Tak jak napisałam może w swojej wiadomości, dla wszystkich speakerów Radia Plus i wszystkich słuchaczy i tych, którzy spędzają aktywnie lub mniej aktywnie czas na swoich działkach, a także na tych zagranicznych, egzotycznych podróżach.
1: Jasne, do tych pozdrowień się dołączamy. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Do usłyszenia.
2: Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
1: A na wasze pocztówki z wakacji czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Julia i Chris Ria w Radio Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 14 minut do 12 i do południa jeszcze m.in. El Condor, Pasa i Simon i Garfunkel. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Centrum zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: chałupy. Welcome to jest Zbigniew Wodecki na koniec 11. Wakacyjnie kończymy 11. Do 12 pozostały tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Dziś stanie przed węgierskim sądem kierowca polskiego autokaru po wypadku, w którym zginęło 12 osób. Napad na jubilera w Bydgoszczy, trwają poszukiwania sprawcy. Złota alga na kanale Gliwickim, już 300 kg śniętych ryb. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zostanie doprowadzony przed węgierski sąd. Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się przewożąc Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Mężczyzna został wcześniej przesłuchany w charakterze podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co zarzuca mu prokuratura?
1: Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym o charakterze masowym. Według śledczych kierowca zasnął podczas jazdy i w efekcie autokar zjechał z jezdni do rowu przy autostradzie. Mężczyzna został przesłuchany, ale do wczorajszego popołudnia nie złożył wyjaśnień. Prokuratura chce dla niego przedłużenia aresztu o 30 dni. Obecnie nie toczą się też żadne negocjacje w sprawie przekazania kierowcy stronie polskiej. Dochodzenie w sprawie katastrofy trwa. W planach są kolejne przesłuchania świadków, badania kryminalistyczne i uzyskanie opinii biegłych.
0: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Trwa obława na sprawcę napadu na jubilera w największej w Bydgoszczy galerii handlowej. Do kradzieży doszło wczoraj wieczorem, tuż przed jej zamknięciem. Sprawca ukradł kilka pudełek z biżuterią i uciekł.
2: Policjanci z bydgoskiego Szwederowa, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili to zgłoszenie i w tej sprawie prowadzą czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa.
0: Mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Służby analizują teraz nagrania z kamer monitoringu. Czerwony alarm na kanale Gliwickim. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z jego części. W wodzie pojawiła się złota alga. Padło już blisko 300 kg ryb.
3: Zakwit tego fitoplanktonu może powodować toksyczne oddziaływanie na inne organizmy żyjące w wodzie. Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego. W sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału. Trzymaliśmy do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno.
0: Mówiła Linda Hoffman z Wód Polskich na Śląsku. Złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022, a dwa lata temu masowego śnięcia ryb w zbiorniku Dzierżno Duże. Zdaniem ekologów jej rozwojowi sprzyja silne zasolenie wód, między innymi przez działalność kopalń.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Wiemy, co stanie się z mozaikami na dworcu Warszawa Śródmieście. Kolejarze rozpoczęli prace zabezpieczające najbardziej zagrożone mozaiki Wojciecha Fangora. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: To wykonanie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, której utrzymanie w mocy potwierdził sąd. Właściwa konserwacja zabytkowych dekoracji ma zostać przeprowadzona podczas remontu dworca.
6: Nie mogliśmy czekać z tego powodu, że mozaiki są zalewane przez nieszczelności. Dostaje się tam woda opadowa. Część mozaik uległa już uszkodzeniu mechanicznemu. Są problemy ze spoiwem, w związku z tym pojedyncze elementy ceramiczne odpadają.
5: Mówi Marcin Dawidowicz, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. 79 abstrakcyjnych kompozycji ze szkliwionych elementów ceramicznych wykonano ponad pół wieku temu w zakładach fajansu we Włocławku.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Zgłoszono 24 komitety wyborcze w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Wśród nich jest 10 komitetów partii politycznych, 13 komitetów wyborców oraz 1 komitet organizacji. Teraz, aby zarejestrować swoich kandydatów, komitety muszą zebrać po 3000 podpisów, mówi Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
8: Dopiero po rejestracji przez Miejską Komisję Wyborczą w formie obwieszczenia Miejska Komisja poda nam do publicznej wiadomości do 14 września wykaz kandydatów, którzy zostali zarejestrowani i będą się ubiegać o funkcję prezydenta miasta Krakowa.
7: Termin zgłoszenia kandydatów na prezydenta mija 3 września, a wybory odbędą się 27 września. Nowa kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę nie zostanie otwarta w sierpniu. Zarząd Inwestycji Miejskich przesunął termin oddania przeprawy do użytkowania na koniec września. Jak mówią urzędnicy, chodzi o dodatkowe prace w tym miejscu, m.in. o montaż monitoringu na kładce. Kolejne prace dotyczą bulwaru inflanckiego. Konieczna jest renowacja w rejonie schodu oraz zabytkowego muru. Na koniec prognoza pogody w Radio Plus.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.nasza-sieć.net.
7: Popołudnie w Krakowie z maksymalną temperaturą do 19 stopni. Spore zachmurzenie, ale nie powinno już padać. Warunki biometeo są niekorzystne.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.nasza-sieć.net. Radio Plus.
9: Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Jesteśmy, Marek Sierocki, dzień dobry.
11: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Czy wiesz, Janku, że blisko 90% piosenek, które trafiły na listy przebojów, to piosenki o miłości?
10: Mhm.
11: I takim utworem zaczynamy. Everything I Do It For You, Bryan Adams.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: W tym tygodniu rozdajemy zaproszenia na spektakl multimedialny Zobaczyć piosenkę. Takie spektakle już się odbyły wiosną, teraz kolejna porcja na jesieni, a Radio Plus jest patronem medialnym tych wydarzeń.
2: Zgadza się i już 15 września, to będzie wtorek, o godzinie 19 w Warszawie będzie się można wybrać na ten spektakl. Mamy dla Was podwójne zaproszenia, dajcie krótko znać, dlaczego chcielibyście się akurat wtedy pojawić. Czekamy na SMS-y pod 691-141-141.
1: Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żyła, dziś świętowałaby urodziny, bowiem 18 sierpnia 1946 roku urodziła się Irena Jarocka. Artystka odeszła od nas w roku 2012. Urodziła się w Srebrnej Górze, ale dorastała w Gdańsku. Tam też odebrała bardzo gruntowne wykształcenie muzyczne, bowiem uczęszczała do studium nauczycielskiego wychowania fizycznego i biologii, ale studiowała też na Wydziale Wychowania Muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. No i występowała w rozmaitych zespołach. W końcu w roku 65 debiutowała na estradzie w klubie Rudy Kot. To był wówczas bardzo słynny klub. Rudy Kot oczywiście w Gdańsku. No i tak rozpoczęła się jej profesjonalna kariera. Występowała i na festiwalu w Opolu i towarzyszyła chociażby Ali Babką podczas występów w telewizyjnych programach. W roku 68 utworem Gondolierzy z Nadwisły wzięła udział w festiwalu piosenki w Sopocie i zdobyła wyróżnienie za interpretację. Wyjechała na stypendium muzyczne do Francji, do Paryża. Tam doskonaliła sztukę śpiewania, sztukę estradową. No i potem wiele przebojów wylansowała po powrocie do Polski. Chociażby piosenkę, którą za chwilę zagramy, Wymyśliłam Cię, ale też ma na swym koncie wielki, wręcz światowy, można powiedzieć, przebój. Odpływają kawiarenki, bo ta piosenka zdobyła nagrodę na najsłynniejszym wówczas festiwalu światowym w Tokio. Wymyśliłam Cię, Irena Jarocka. Gdyby żyła, dziś świętowałaby urodziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
4: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Reklama.

0: Laidbacki Sunshine Reggae, największy przebój duńskiego duetu. Piosenka bardzo często wykorzystywana na składankach z wakacyjnymi przebojami. A za chwilę przekonamy się, kto dostaje od nas kolejne zaproszenia na spektakl Zobaczyć Piosenkę.
1: Zgadza się, dozwoniliśmy się do Michała. Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam
0: Państwa. Dobry, witam.
1: Dzień dobry. Napisałeś z prośbą o podwójne zaproszenie, ale nie zostawiasz go dla siebie, tylko przekazujesz dalej, tak?
2: Tak jest, zgadza się. Chciałbym to przekazać przede wszystkim mojej mamie, ale ogólnie moim rodzicom, w podziękowaniu za to, że tak pięknie moja mama pomaga nam i mojej żonie, mnie oczywiście, w pomocy przy dzieciach, bo my, wiadomo, jak to młodzi ludzie, pracujemy, mamy po 30, więc pracujemy dużo, a mama bardzo pomaga i pilnuje naszych dzieci, także dziękujemy Ci, mamo, serdecznie i chciałbym, żebyś się dobrze 15 września bawiła na tej fantastycznej imprezie, na tym spektaklu, żeby to był Twój wieczór i Twojego, i mojego taty oczywiście.
0: Świetnie. Dołączamy się do tych rzeczy.
1: Dołączamy się w 100%.
0: To bardzo budujące, co powiedziałeś, naprawdę.
1: Tak, jeśli rodzice nie słyszeli, to mam nadzieję, że za chwilę będzie.
2: Żona nagrywa podobno nagrywa, więc mówię, żona nagrywa, także może usłyszę.
1: Super. Trzymaj się, Michale, dobrej zabawy życzymy w naszym imieniu rodzicom i wszystkiego co najlepsze, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
0: Teraz zaglądamy na naszą półkę z płytami, z których rzadko korzystamy, i wyciągamy album z największymi przebojami włoskiego duetu Paula i Chiara. To dwie siostry, Paula i Chiara Lezzi, w roku 1996 postanowiły występować. No i rok później wystąpiły już na konkursie Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo w kategorii nowych artystów i wygrały tę konkurencję piosenką, które same napisały, Amici come prima. Potem kolejne piosenki pojawiały się na włoskich listach przebojów i wreszcie przyszedł rok 98 i wtedy wydały singiel zatytułowany Vamos a bailar. To piosenka, która podbiła listy przebojów w całej Europie. Wzorem duetu Rigueira, innego włoskiego duetu, siostry Paula i Chiara swoje piosenki w większości śpiewały po hiszpańsku, bo wiadomo, że hiszpański to jeden z najpopularniejszych języków na świecie. Vamos a bailar i Paula i Chiara.

0: Za nami panie z zespołu The Ronettes, wyjątkowo taneczny przebój Be My Baby.
1: A teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 18 sierpnia 1952 roku w Houston urodził się Patrick Swayze. Odszedł od nas we wrześniu 2009 roku. Znakomity aktor filmowy, telewizyjny, tancerz, wokalista i choreograf. Ja podziwiałem jego zdolności taneczne, szczególnie w filmie Dirty Dancing, no ale też zdolności wokalne, bo w tym filmie zaśpiewał piękną piosenkę She's Like a Wind.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Malinowcy znaleźli się w opałach.
2: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
3: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
0: Reklama.

0: Aż by się chciało powiedzieć, kiedy to zleciało, że dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, teraz będą wbiegały za 2 tygodnie. Nie wiem, czy wesoło, ale...
1: Różnie to bywa tak. Z tymi dziećmi. Powoli kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Zaproszenie na dziś wieczór o godzinie 20:00. Przeboje z nudą nostalgii w wakacyjnych klimatach, zmiksowane non-stop. Do 22:00 będę grał dla Państwa. Na zakończenie jeszcze zaglądamy do muzycznego kalendarza. 18 sierpnia 2012 roku w Los Angeles zmarł Scott McKenzie, znakomity wokalista, znany m.in. z przeboju San Francisco. I tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę.

0: na 99% znajduje się w Naddniestrzu. Nowe informacje służb po Marcinie Romanowskim. Czwarty dzień akcji strażaków to w miejscu pożaru zakładu przetwarzania odpadów na Pomorzu. Sprawdzimy też ceny na stacjach. Jutro będzie nieco drożej. Minęła 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilne informacje od premiera na temat Marcina Romanowskiego. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego posła PiSu. Jak mówił, na to wskazują ustalenia służb państw z regionu, z którymi Polska współpracuje.
1: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
0: Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesyłka została nadana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Śledczy zwrócili się do władz w Kiszyniowie, ale też Rumunii. Chcą dowiedzieć się, czy podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza. Czwarty dzień walki z ogniem w Chlewnicy na Pomorzu. Mimo że miejsce pożaru zostało zlokalizowane już w sobotę, strażacy nadal dogaszają pogorzelisko zakładu gospodarowania odpadami. Ogień strawił 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2 oraz budynek biurowy.
2: Jedna hala się pali nadal, kwatera składowa pali się nadal. Na miejscu 13 zastępów, próbujemy dalej rozprawić się z tym zdarzeniem.
0: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Działania mogą potrwać jeszcze około doby. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Maksymalne ceny paliw na stacjach będą jutro nieco wyższe niż dziś, poinformował o tym minister energii. Za 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46 za litr, a za diesla 7,47. Przypomnijmy, pakiet ceny paliwa niżej został przywrócony wczoraj. Do końca wakacji kierowcy będą płacić obniżoną stawkę VAT. Ponad 30 kg narkotyków w mieszkaniu w Łodzi. Wśród zabezpieczonych substancji była m.in. marihuana, amfetamina, morfina, MDMA i mefedron. Zatrzymany w Świecku 42-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
3: Tam w różnych miejscach, m.in. w szafkach i zamrażalce, znaleźli znaczne ilości narkotyków. Łącznie zabezpieczono ponad 30 kg substancji odurzających i psychotropowych.
0: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu 10 lat więzienia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: W Szczecinie ruszył nabór do programu Dom dla studenta. Czeka 49 takich miejsc. Studenci szczecińskich uczelni pochodzący spoza miasta mogą starać się o lokale należące do TBS-u.
5: Są to miejsca w pokojach jedno- i dwuosobowych, w wyremontowanych mieszkaniach, wyposażonych, zlokalizowanych w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni. Dom dla studenta to przede wszystkim stabilny, bezpieczny najem na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych.
0: Mówi Paulina Łądka z Centrum Informacji Miasta. Na nabór potrwa do czwartku do godziny 15.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Dwie firmy chcą przygotować i wdrożyć system do obsługi taryfy dynamicznej biletów w Krakowie. Pasażer będzie mógł zdecydować, który rodzaj biletu bardziej mu odpowiada. W nowym systemie wysokość opłaty będzie zależała od pokonanej odległości. Nie będzie uzależniona od czasu podróży, ani liczby mijanych przystanków. W tym roku mija 75 lat od ponownego przekazania cystersom pod opiekę duszpasterską wspólnoty parafialnej w krakowskiej Mogile. Wcześniej prowadzili ją księża diecezjalni, ponieważ klasztor personalnie nie był w stanie zaspokoić potrzeb duszpasterskich. Decyzję o powrocie cystersów podjął kardynał Adam Stefan Sapieha.
7: Przekazał cystersom pod opiekę duszpasterską dotychczas prowadzoną przez księży diecezjalnych parafię mogilską. Ksiądz proboszcz, który był w parafii mogilskiej, przeszedł do nowo powstającej wtedy wówczas parafii pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Czyżynach, a Mogiła, wspólnota parafialna mogilska, została przekazana pod opiekę cystersom mogilskim. Tak jest do tej pory.
6: Mówił ojciec Maciej Majdak, proboszcz parafii w Krakowie Mogile. Przed cystersami jeszcze wspomnienie liturgiczne świętego Bartłomieja Apostoła 24 sierpnia odbędą się uroczystości odpustowe.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: Raczej pochmurno i chłodno. W Krakowie maksymalnie 19 stopni, w Zakopanem 16 i tam może przelotnie popadać. Biometr niekorzystny.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: I Jason Donovan, który zaczyna nam tę godzinę zapieczętowany posełunkiem Silly Dwy Wiek History, teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przeboje, przy których niezmiennie lubimy się bawić, odpoczywać, no zwłaszcza w wakacje, a przed nami jeszcze prawie 2 tygodnie tych sierpniowych wakacji. Korzystamy zatem, kto może, to korzysta na pewno, prawda? Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, a nawet trochę jestem w stanie podejrzeć, bo trwa nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus, zabawa, w której wysyłacie nam właśnie zdjęcia z tego, jak spędzacie swój wolny czas na wakacjach, do czego zresztą zachęcamy. Przy okazji też parę pozdrowień ciepłych leci od Was, na przykład z Mazur, albo z gór, albo z nadmorza, no nierzadko też ulubione polskie zagraniczne kierunki, czyli chociażby Grecja albo Turcja, stamtąd też pozdrowienia dostajemy, za które bardzo dziękujemy. No i tak, i można nam takie zdjęcie i pozdrowienia na Radio Plus PL przesłać, warto, codziennie rozdajemy Wam w ramach podziękowań takie letnie gadżety od Radia Plus. Dzisiaj nie będzie inaczej, mniej więcej za godzinę od teraz wyślę komuś koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i jeszcze ręcznik kąpielowy dorzucę, coś takiego na pewno się przyda i przy tym obecnym wyjeździe i przy kolejnych, które z pewnością się trafią, a do tego jeszcze 2 pocztówki, takie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało, jedna podpisana przez nas redakcyjnie z pozdrowieniami również i do tego jeszcze czyściutka, druga zupełnie można komuś wysłać, pobudzić nostalgię, coraz rzadziej się te pocztówki wysyła. Kiedyś no to właściwie taki wyjazd wakacyjny bez wysłania komuś pocztówki to nie był prawdziwy wyjazd. Teraz będzie szansa, żeby to sobie przypomnieć, zatem zapraszamy w Radio Plus za chwilę muzycznie Tina Turner i Michael Jackson.
1: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

mimowolnie przy tym numerze człowiek ma ochotę wykonać ten słynną choreografię, tak zwany moonwalk Michaela Jacksona i Smooth Criminal. Tylko jedno wykonać, a drugi pomysł i ta wizja, która jest w głowie. Nie przestajemy w każdym razie próbować. Także nie zatrzymujemy się, chociaż tytuł mówi co innego. Stop teraz, Sam Brown.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Była szansa na szybkie bugi-bugi. No i dobrze, dziewczyny z Bakary nam to umożliwiły. No, a za chwilę, bo już o 14 w Radiu Plus pora wiadomości. Zapraszamy.
1: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Woda znów zalała Głuchołazy. Mieszkańcy uderzają we władze. Zarzuty po pożarze w Poznaniu. 2 lata temu zginęło tam 2 strażaków. Jedno ze zwierząt z łódzkiego zoo podbija internet. W sobotę zlot fanów ziemniaka. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. Głuchołazy na Opolszczyźnie, które nawiedziła powódź w 2024, znów zostały podtopione. Mieszkańcy są załamani i rozżaleni. Uważają, że po katastrofie sprzed 2 lat nic się w mieście nie zmieniło.
2: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest wszystko lipa. Jedynie, co zrobili, to tylko most. Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi. Wczoraj popadało trochę deszczu i wszystko już było problem. Szpital zalali, ludzie mają wodę w piwnicach. Po 20 minutach, proszę pana, już się zrobiła tragedia. Ulicami już płynęła woda. A jakby tak padało 2 dni?
1: Sekretarz miasta i szef Centrum Kryzysowego Przemysław Zborowski odpowiada, że kanalizacja nie mogła przyjąć takiej ilości wody.
3: Ilość opadów, która wystąpiła w tym danym momencie, była tak duża, że po prostu kanalizacja nie była w stanie tego przyjąć. Nie jesteśmy, myślę, w stanie się przygotować stuprocentowo na tego typu zjawiska atmosferyczne. To nie jest, tak jak to miało miejsce w 2024 roku, wystąpienie rzeki Kibia i Głuchołazy ze swojego koryta.
1: Rząd zaznacza, że do Głuchołaz po powodzi trafiły ogromne pieniądze na odbudowę i zabezpieczenia, ale nigdy w 100% nie ochronią przed zjawiskami ekstremalnymi. Są zarzuty po tragicznym pożarze w Poznaniu. 8 lat więzienia grozi 2 przedstawicielom firmy, która prowadziła działalność w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego. W 2024 doszło tam do pożaru i wybuchu, w którym zginęło 2 strażaków. Szczegóły zna Ari Habir.
4: Według prokuratury zgromadzone dowody wskazują, że do zdarzenia doszło przez prowadzenie w budynku magazynu i serwisu baterii z naruszeniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Za nieprawidłowości odpowiedzialni byli przedstawiciele spółki Lupo, Adam H. i Agnieszka W.H. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania pożaru, zawalenia się kamienicy oraz eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi im za to do 8 lat więzienia.
1: Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Uwaga, kierowcy w Świętokrzyskiem. Zablokowana krajowa 42 w Stąporkowie. Ciężarówka wypadła tam z drogi, a ruch blokuje naczepa pojazdu. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Na miejscu pracują policjanci, którzy kierują ruch na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2,5 godziny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Podbił serca internautów słynny koendu brazylijski, który mieszka w łódzkim orientarium. To kolczaste zwierzę ma na imię Ziemniak. W sobotę jego miłośnicy spotkają się na specjalnym zlocie.
5: Na czym polega fenomen tego zwierzaka?
6: Polega na jego nosku, kolcach, a także sposobie jego jedzenia. Natalia Marszał, jestem opiekunką zwierząt.
5: A czym się żywi?
6: Głównie są to warzywa, czasem dostaje ryż, a jego ulubionym przysmakiem są fistaszki.
5: Jak ten zlot będzie wyglądał?
7: Będą atrakcje dla najmłodszych. Joanna Budzińska, Orientarium z Łódź. Będzie stoisko edukacyjne, gdzie będzie można porozmawiać z edukatorami. Natomiast o godzinie 13 będzie specjalne pokazowe karmienie w pawilonie Ameryki Południowej, gdzie będzie można zobaczyć właśnie, w jak bardzo słodki sposób mlaszczy przy jedzeniu.
1: Szczegóły na stronie łódzkiego zoo. A tematem zajął się Daniel Tekliński.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 6 osób usłyszało zarzuty pobicia pobójcy podczas wesela w Wadowicach. Poszkodowany nie był gościem uroczystości, ale mieszkał w hotelu, w którym odbywało się wesele. Pobójca stracił przytomność i trafił do szpitala, gdzie zmarł. Jutro zarzuty mają usłyszeć kolejne 2 osoby, mówi Mariusz Boroń, prokurator prokuratury okręgowej w Krakowie.
9: Prokurator po analizie materiału dowodowego uznał również, że w pobiciu tym brały 2 inne osoby, które nie zostały dotychczas zatrzymane i wydał decyzję o przedstawieniu tym osobom również zarzutu udziału w pobiciu. Osobom tym zarzuty zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym.
8: Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok zmarłego mężczyznę. Podziękują za zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu. W weekend pielgrzymi zmierzają do sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach na 13. pielgrzymkę Czcicieli Bożego Miłosierdzia. Rozpocznie się ona prezentacją dzieł miłosierdzia. Będzie można posłuchać koncertu organowego i zobaczyć wystawy. Z kolei w niedzielę uroczystej mszy świętej przewodniczyć będzie kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
8: W Krakowie 19 stopni, w Zakopanem 16, pochmurno, z przelotnymi opadami, warunki biometeo są niekorzystne.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: O tym, że życie może być piękne, już teraz w Radio Plus Black i Wonderful Life. Janek Pasterski. Dzień dobry po 14:00.

0: Wakacje cały czas w pełni i my też robimy sobie takie malutkie rendezvous, bo podsyłacie zdjęcia tego, jak spędzacie swój wolny czas urlopowy. Zapraszamy, można zrobić zdjęcie, warto nawet, bym powiedział, wysłać nam na radio+.pl, naszej stronie internetowej, do tego napisać parę przyjemnych słów pozdrowień, bo ja już za chwilę będę do kogoś w tej sprawie dzwonił, trochę podpytywał, jak tam u was, co słychać, jaka pogoda, jakie aktywności, jakie plany, ale też w prezencie będę miał dwie pocztówki, bo ta zabawa nazywa się Pocztówka z Wakacji, a zatem nawiązujemy trochę nostalgię do tych dawnych czasów, kiedy jeszcze się pocztówki wysyłało. Jedna również z pozdrowieniami i naszymi redakcyjnymi podpisami. To od nas. Druga zupełnie puściutka. Można komuś wysłać, coś napisać, tradycyjnie używając do tego celu poczty, albo zostawić sobie na pamiątkę. Ale mamy też zestaw gadżetów letnich, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne, i do tego jeszcze dorzucę ręcznik kąpielowy.
1: Reklama.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień. Elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Czas wakacji w Radiu Plus.
1: A tym razem pocztówkę od Mariusza. Mariuszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Gdzie zawędrowałeś? Do Norwegii, tak?
2: Tak, tak. To była Norwegia, wyspa Smola. I tam będę właśnie się jedzie koło tego pięknego łosia, który wam wysłałem na tej...
1: Jest łoś na zdjęciu, ale wyjazd taki troszkę, żeby sobie powędkować przy okazji.
2: Dokładnie. To jest głównie wędkowanie, przy okazji zwiedzanie. Nie zawsze się wypłynie na morze, bo są silne wiatry i sztormy. Tutaj Norwegia w to obfituje. I także tam w chwili, gdy wieje za mocno wieje, to wtedy wówczas zwiedzamy jakieś ciekawsze miejsca. A tak to jak typowo morskie wędkowanie, łapanie typowo morskich norweskich ryb, halibut, dorsz, molwa, drosma, o takie podobne.
1: To jak te norweskie halibuty, dobre?
2: Przepyszne, tylko największego mi się udało złapałem jednego, 30 kilogramów.
1: No pięknie.
2: Dorsze takie po 18 kilogramów, najmniejsze. No ale jednak smażony halibut jest niezbyt smaczny. Polecam, jak ktoś złapie, go uwędzić.
1: O, widzisz. No i to warto sobie zapamiętać. I jeszcze jesteś w Norwegii, czy już po wakacjach?
2: Jutro wracamy.
1: Jutro wracacie. To jeszcze ostatnie tak chwile. Łapcie ich jak najwięcej. A do ciebie trafiają dwie klasyczne pocztówki. Jedna z naszymi podpisami, druga puściutka. Ale też do tego koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i ręcznik plażowy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
2: Dzięki bardzo. Pozdrawiam serdecznie waszą ekipę całą.
1: Do usłyszenia.
2: Hej.

0: Reklama.
1: Penicylinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: Radio Plus Kraków.
1: Są zarzuty za atak na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. Ciało Rosjanina znaleziono w Warszawie. Jest śledztwo prokuratury. Zakaz wchodzenia do Bałtyku w kilku miejscach. Za chwilę szczegóły. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba z zarzutami w sprawie pobicia ukraińskich dzieci w Bydgoszczy. Ofiarami brutalnego ataku padli 14-letnia dziewczynka i jej młodszy brat. Za napaść odpowie 46-letnia kobieta, a zatrzymany wraz z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
2: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Jeszcze dzisiaj 46-latka zostanie doprowadzona do prokuratury rejonowej. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
1: Mówiła Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Wydarzenia w Bydgoszczy potępił też dzisiaj premier Donald Tusk.
3: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie.
1: W piątek w okolicach dworca PKP para pobiła dwoje nastolatków, bo głośno rozmawiały po ukraińsku. Rosyjski opozycjonista został znaleziony martwy w Warszawie. Ciało Siergieja Własienko odkryto w nocy w mieszkaniu na Mokotowie. Na miejscu nadal trwają czynności z udziałem prokuratury.
4: Wstępne ustalenia dokonane przez prokuratorę i przez policję nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Siergiej Własienko przyjechał do Polski po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Uzyskał azyl polityczny. Sekcja zwłok mężczyzny ma się odbyć jutro.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakaz wchodzenia do Bałtyku w kilku miejscach przez wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwone flagi powiewają w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie czy Pobierowie. W niektórych miejscach fale mają nawet 70 centymetrów. Tymczasem w górach ubywa turystów. Szczyt wyjazdowy do Zakopanego już za nami. Obłożenie pod Giewontem spadło o 30% i można wędrować po Tatrach bez tłumów.
5: Ci, co mieli wyjechać, to wyjechali, a jeszcze myślę, że tydzień jeszcze taki będzie, może już nie taki najazdowy, ale taki sobie spokojny.
6: Szczególnie się troszkę oziębiło. No chyba już będzie mniej, no końcowa. Jeszcze ile? No półtora tygodnia wakacji, dzieciaki wyjadą.
1: Po sierpniowym szczycie w stolicy Tatr wyraźnie spadły też ceny, średnio o 1/3.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Niewybuch przy ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie, jak podają służby, ma długość 70 cm i prawdopodobnie to bomba lotnicza. Na miejsce wezwano patrol rozminowania. Policja cały czas zabezpiecza teren. Ewakuowano budynek Straży Miejskiej. Rondo Barei jest przejezdne. Są skierowane do tych, którzy chcą zgłębić, zrozumieć i przeżywać liturgię Kościoła. Rekolekcje Misterium Fasti Nostri potrwają od 11 do 13 września w opactwie benedyktynów w Tyńco. Cały czas można się jeszcze zapisać. Uczestnicy przez 3 dni będą słuchać wykładów, dyskutować i wspólnie się modlić. W tym roku towarzyszyć będzie hasło „Błogosławiony jesteś Panie, starotestamentalne korzenie liturgii”.
8: Sięgamy do Starego Testamentu, do tych źródeł, w których początków liturgii czy inspiracji dla dzisiejszej liturgii szukamy. Te tematy podejmą specjaliści w swoich dziedzinach. W tym roku wykładowcami będą m.in. ksiądz Mariusz Rosi, ksiądz Maciej Zachara, ksiądz Krzysztof Porosło i ksiądz Józef Naumowicz.
7: Mówił Michał Wsiołkowski z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Misterium Fascinas to jeden z największych warsztatów liturgicznych w Polsce.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
7: A w Krakowie maksymalnie 20 stopni, raczej pochmurno, w Zakopanem 16 stopni i możliwe opady deszczu. Biomet niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: I coś do pośpiewania, bo ten refren na pewno każdy słyszał już teraz. Art Company i Suzana. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Reklama.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
3: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
1: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Krakowie, oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
0: Reklama.

No przyjemnie i cofnęliśmy się do roku 86, to wakacje były, bo 30 czerwca dokładnie album True Blue Madonna został wydany. To jedna z najważniejszych płyt w historii popu. Sprzedała się wówczas rekordowo, bo w nakładzie 25 milionów egzemplarzy i też dedykowany był ten album ówczesnemu mężowi artystki, Seanowi Penowi. Dobry numer taneczny, numer takich propozycji na 100%. Nie zabraknie dzisiaj od godziny 20 do 22, bo to cały czas mamy jeszcze wakacje. Jeśli wakacje od poniedziałku do czwartku w takim właśnie przedziale czasowym, prywatka z Radiem Plus, Marek Sierocki za swoimi sterami, kto jak kto, no ale on na muzyce i miksowaniu zna się doskonale. Także róbmy sobie miejsce dzisiaj w naszych domowych salonach, no i korzystajmy z tego jak najwięcej, a z kolei weekend to piątek i sobota, aż do północy będziemy się bawili. Teraz po polsku Krzysztof Krawczyk, Byle było tak.

0: Rod Stewart, który sprawia, że no, te wakacje są przyjemniejsze, prawda? Dwa tygodnie jeszcze tak cały czas bym zaokrąglał do pełnych, bo to dopiero wtorek przed nami, sierpniowych wakacji. Jeździcie po całym świecie, piszecie nam o tym, co nas bardzo cieszy. Przy okazji dostajemy także od was wiele, wiele zdjęć tego, jak spędzacie swój wolny czas. I to jest bardzo miłe i mam nadzieję, że będziecie nam jeszcze wysyłali, bo do końca tego miesiąca, czyli przed nami jeszcze 8 pełnych tego typu dni, gdzie 3 razy w ciągu dnia dzwonimy do was, a wy wysyłacie nam swoje zdjęcia z urlopu, z tego, jak spędzacie swój czas. To jest często Polska, ale także często zagranica. Dzisiaj to na przykład był Marian i jego wypad do Norwegii, taki morsko-wędkarski, także z tego, co mówił, naprawdę fajnie spędzony czas. Radio+.pl, tam można w ramach naszej zabawy pocztówka z wakacji przesłać nam zdjęcie, jak spędzacie swój urlop, napisać krótkie pozdrowienie, trochę dobrej energii nam podrzucić na radio+.pl, na naszej stronie internetowej. Tam warto zajrzeć już teraz, a my w nagrodę wysyłamy wam właśnie pocztówkę taką, jak to się kiedyś wysyłało. Klasyczną, papierową. Jedna z podpisami naszymi, również są na niej pozdrowienia. Druga to zupełnie czysta pocztówka, którą komuś można w prezencie wysłać albo samemu sobie na pamiątkę zostawić. Oprócz pocztówek mamy jeszcze zestaw letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary. Do tego jeszcze ręcznik plażowy dorzucamy. Także zapraszamy do zabawy, a za chwilę u nas Effort David i Manam.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Reklama.

To tylko tango i manam na koniec naszego już wtorkowego spotkania. Bardzo dziękuję za nie. Janek Pasterski, dobrego popołudnia wam życzę. Słyszymy się jutro, zaraz po godzinie 12:00.

0: Radio Plus Kraków.
1: Miesiąc aresztu dla kierowcy po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Ewakuacja w Krakowie, odnaleziono nie wybuch. Powiemy też o pamiątkowych medalach księdza Romana Kotlarza. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest decyzja węgierskiego sądu. Kierowca autobusu, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, spędzi miesiąc w areszcie.
2: Z tego, co wiemy, prokuratura tutaj się postawiła mu zarzuty. No to jest sprawa, która się rozwija zgodnie z węgierskim w tej chwili kodeksem karnym, aczkolwiek i nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
1: Mówił wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski. Według węgierskich służb kierowca autokaru najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. W nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 osób, 18 wciąż jest w węgierskich szpitalach. 20 osób wczoraj wróciło do kraju. Akcja służb i ewakuacja w Krakowie. Przy ulicy Dobrego Pasterza natrafiono na niewybuch. To najprawdopodobniej bomba z czasów II wojny światowej. Dominika Baraniec.
3: Odnaleziony obiekt ma około 70 cm długości i 35 cm średnicy. Służby podejrzewają, że jest to bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Jak przekazała nam policja, niebezpieczny przedmiot zauważył operator koparki podczas prac ziemnych. Ponieważ niewybuch znajdował się zaledwie 30 metrów od budynku Straży Miejskiej, podjęto decyzję o ewakuacji 20 osób. Na miejsce wezwano już wojskowy patrol rozminowania, który ma podjąć niewybuch w ciągu najbliższych kilku godzin.
1: Komunikacja miejska funkcjonuje bez utrudnień, rondo Barei pozostaje w pełni przejezdne. Ubiegłotygodniowy cyberatak na firmę MyDoctor może mieć długofalowe skutki, uważa profesor Marlena Sakowska-Baryła z Uniwersytetu Łódzkiego. Wyciek danych 19 milionów osób generuje mnóstwo problemów, a zagrożenia są poważne, ostrzega ekspertka.
4: Wyciekły między innymi dane medyczne. To powoduje, że stosunkowo prosto można z jednej strony się pod nas podszyć, ale z drugiej strony ktoś, kto dysponuje tymi danymi, ma tyle informacji, żeby także uwiarygodnić się, na przykład w kontakcie z nami.
1: Profesor Marlena Sakowska-Baryła podkreśla, że warto zastrzec numer PESEL i dodaje, że trzeba być szczególnie nieufnym wobec osób, które do nas dzwonią i powołują się na informacje o nas.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W starostwie powiatowym w Radomiu odsunięto tablicę pamiątkową ku czci sługi Bożego księdza Romana Kotlarza. Wręczono też medale dla osób, które wspierały inicjatywy służące zachowaniu pamięci o niezłomnym duszpasterzu. Wśród odznaczonych był biskup Marek Solarczyk.
5: Życzę każdemu, aby ten czas naszej refleksji i tych cudownych doświadczeń wpisanych w 50. rocznicę męczeńskiej śmierci sługi Bożego księdza Romana Kotlarza przyniósł umocnienie w tym, co jest bogactwem naszego życia, ale i wiary.
1: Za poparcie protestujących w Radomiu robotników SB nękało księdza Kotlarza. Zmarł 18 sierpnia 1976 roku.

0: reklama.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel. Dzwoń 570-750-570. kgmwęgiel.pl.
5: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Za kilka dni kolejni pielgrzymi wrócą z Węgier po katastrofie autokaru. Mieszkańcy Głuchołaz są załamani, ponownie ich zalało. Powiemy też o jubileuszu cystersów w kraskiej mogile.

0: Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą do Polski. Transport ma się odbyć w ciągu kilku dni. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
1: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że najprawdopodobniej będzie to mniejsza grupa niż ta, która wróciła w poniedziałek.
2: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
1: Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski przekazał, że obecnie trwają rozmowy, w jaki sposób przetransportować poszkodowanych do kraju.
3: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Tym się zajmuje Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: Jak podkreśla MSZ, w najbliższych dniach do kraju mają wrócić również ciała ofiar. Uzależnione jest to jednak od przeprowadzenia do końca procedur przez węgierską prokuraturę.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. 6 osób usłyszało zarzuty pobójcy na weselu w Wadowicach. 38-latek miał wtargnąć na imprezę i być agresywny. Został pobity, a po przyjeździe policji zmarł. Jutro zarzuty mają usłyszeć kolejne dwie osoby, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
4: Prokurator po analizie materiału dowodowego uznał również, że w pobiciu tym brały dwie inne osoby, które nie zostały dotychczas zatrzymane, i wydał decyzję o przedstawieniu tym osobom również zarzutu udziału w pobiciu. Osobom tym zarzuty zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym.
0: Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. 2 lata po powodzi w Głuchołazach okolica ponownie została zalana. Kilkunastominutowa ulewa spowodowała, że woda płynęła ulicami, a mieszkańcy są załamani.
5: Tam robili tą rzekę, jeździły samochody ciężkie, spychy i rozjeździli cały wał.
6: My kościmy roby, ale co z tego, co my mamy wybierać łopatami błoto? Wszystkie błoto teraz pływa do nas. Ten przepust, który tam jest, to jest wiecznie zarośnięty, zatkany mułem.
0: A urzędnicy przekonują, że na taką sytuację i taką ulewę nie dało się przygotować.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: W tym roku mija 75 lat od ponownego przekazania cystersom wspólnoty parafialnej w krakowskiej Mogile. Dekret w tej sprawie wydał kardynał Adam Stefan Sapieha w 1951 roku.
8: Przekazał cystersom pod opiekę duszpasterską dotychczas prowadzoną przez księży diecezjalnych parafię mogilską. Ksiądz proboszcz, który był w parafii mogilskiej, przeszedł do powstającej wtedy wówczas parafii pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Czyżynach, a Mogiła, wspólnota parafialna mogilska, została przekazana pod opiekę cystersom mogilskim. Tak jest do tej pory.
0: Mówił ojciec Maciej Majdak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. W przyszły poniedziałek uroczystości odpustowe mszy świętej będzie przewodniczył metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś.
7: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Czy czekali Państwo od wczorajszego wieczora z utęsknieniem do 17, aż rozpoczniemy magazyn reporterów Radia Plus Kraków? Może tak, może nie. Magazyn tak czy siak rozpoczynamy. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu. W wakacje magazyn od 17 do 18. 13. Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbędzie się już w tę sobotę. Rozpocznie się prezentacją dzieł miłosierdzia, które związane są z sanktuarium. Będzie koncert organowy i wystawy. Podamy szczegóły. Mówić będziemy też o turystach, którzy na ogół nie znają przebiegu szlaków i idą w góry nieprzygotowani, bez map. Mylą się im drogi, idą po trudnych terenach, często szlakami pod prąd, tam gdzie nie wolno. A to generuje zagrożenia i zatory. Między innymi tym będziemy zajmować się w magazynie. Radio Plus Papa Dance.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Każdego roku od 2,5 do 3 milionów pielgrzymów z całego świata, także z Polski, pielgrzymuje do Medjugorje. W 1981 roku właśnie tam rozpoczęło się objawienie Matki Bożej. Trwa do dziś. Pątnicy przyjeżdżają z konkretną intencją. Szukają bliskości Maryi i odnowienia wiary. Przez ostatnich 25 lat na trasie do i z Medjugorje doszło do kilku poważnych wypadków. W wyniku tych wypadków śmierć poniosło 45 osób. W niedzielę na Węgrzech zginęło 12 mieszkańców Podkarpacia. Ciężko rannych jest 10. Wśród pielgrzymów z obrażeniami są też dwie mieszkanki Gorlic.
2: Ksiądz Andrzej Gołębiowski, salezjanin, wikariusz prowincjała krakowski salezjanów i rzecznik prasowy tej prowincji. To miejsce jest absolutnym fenomenem. Ja byłem tam chyba 3 czy 4 razy, ostatni raz w tamtym roku. To jest miejsce, w którym nie ma nic. Oprócz tak naprawdę bardzo skromnego, prostego kościoła. To miejsce przyciąga pielgrzymów z całego świata. Z jakiego powodu? Tam jest duch modlitwy. Ja do Medjugorje mogę jeździć tylko z dwóch powodów. Pierwszy powód: na adorację Najświętszego Sakramentu, która jest tak prosta, że prostszej chyba nikt nie mógłby wymyśleć. A jednak ona sprawia, że ludzie przez godzinę czasu na płytach chodnikowych klęczą zahipnotyzowani, patrząc na Jezusa. I mogę tam jeździć z drugiego powodu, żeby spowiadać ludzi. Nie ma takich spowiedzi jak w Medjugorje. Ja tam miałem doświadczenie sakramentu pokuty, kiedy ktoś spowiadał się, no chyba ponad godzinę, myślę, że z 1,5 godziny ta spowiedź trwała. I to był dialog człowieka, który miał zapisany właściwie zeszyt, który przyjechał do tego miejsca, aby to wszystko po prostu Panu Bogu powiedzieć. Aby rozliczyć się niemalże z całego życia. To miejsce jest fenomenem modlitwy, której nikt się nie wstydzi. Idzie chłopak z dziewczyną, trzymają się za ręce, a między nimi jest różaniec, który odmawiają. Idzie 3 mężczyzn, odmawiają różaniec. Idą grupki pielgrzymów, odmawiają różaniec. Wszyscy na ulicy odmawiają różaniec. Nikt się tam tego nie wstydzi. Tam jest taki duch modlitwy, którego nie spotkałem w żadnym innym sanktuarium na świecie. Tam człowiek stawia stopę przy kościele, czy w ogóle w samym Medjugorje i od razu chce się modlić. To jest znak Pana Boga dla współczesnego świata, który przeniknięty jest duchem konsumpcjonizmu, zabieganiem, że tam można przyjechać i się zatrzymać i odnaleźć totalnie inną, duchową przede wszystkim perspektywę swojego życia.
3: Ilu pielgrzymów co roku jeździ w to miejsce? Ilu Polaków?
2: Tam każdego roku jest kilka milionów pielgrzymów. Bardzo dużą grupą są Polacy, którzy pokochali to miejsce. Bardzo dużo jest Włochów, bardzo dużo jest Niemców. To jest coś niesamowitego. Ta mieszanka kultur i języków, szczególnie kiedy odmawia się Ojcze Nasz podczas mszy świętej i każdy słyszy to właściwie jedną wielką wieżę Babel, to pokazuje, jaki uniwersalny jest Pan Bóg.
3: Na trasie do i z Medjugorje dochodzi do wypadków. Pojawiają się wątpliwości części wierzących. Dlaczego Bóg dopuszcza do takich sytuacji? Jak ksiądz to skomentuje?
2: Pan Bóg nigdy nie dopuszcza do zła. Bóg jest miłością i chce, żebyśmy doświadczali Go jako miłość. Wypadki zdarzają się wszędzie, nie tylko na trasie do Medjugorje. Każdego dnia media podają nam o takich czy innych wypadkach, które dzieją się. Rozbijają się samoloty, toną statki wycieczkowe i giną ludzie na drogach. Bardzo często jest to niestety, ale błąd ludzki, przyczyna ludzka, brak rozwagi, umiejętności za kierownicą, przewidywania pewnych sytuacji, jak chociażby zmęczenie kierowców zawodowych, które po prostu się zdarza. Ale to nie jest wcale oznaka tego, że Pan Bóg chce ukarać tych ludzi, czy być ostrzeżeniem, nie jedźcie tam, bo to nie ma sensu, bo są wypadki właśnie na tej trasie. Trzeba zrobić wszystko, żeby to podróżowanie było bezpieczne. Trzeba zadbać o to, żeby byli wykwalifikowani kierowcy, żeby te autokary były dobre.
3: Co by ksiądz powiedział ludziom, którzy mają obawy przed pielgrzymowaniem do Medjugorje?
2: Jedźcie, absolutnie jedźcie, a zobaczycie, że wrócicie ludźmi odmienionymi, że doświadczycie takiego fenomenu miejsca, które trudno jest nazwać. Jest tam doświadczenie łaski Pana Boga, doświadczenie wiary, które powoduje, że tam trzeba jechać, żeby przekonać się na własnej skórze, że to miejsce nastraja do modlitwy, nastraja do nawrócenia, nastraja do tego, żeby przemyśleć swoje życie.
1: Watykan nie wypowiedział się jeszcze na temat objawień w Medjugorje, ponieważ objawienia wciąż jeszcze trwają. Ale mimo to w 2024 roku Dykasteria Nauki Wiary wydała notę udzielającą aprobaty dla kultu i doświadczenia duchowego związanego z Medjugorje. Osiemnaście minut po 17:00 Pet Shop Boys w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Centrum zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl.
0: Reklama.
4: 23 minuty po 17. Dionne Warwick, Heartbreaker.

0: Maria Ricci Poveri w Radiu Plus, 17.30 minut.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Jeśli idziesz w Tatry, to wcześniej poczytaj o szlaku, na który chcesz się wybrać. Bo niestety wciąż wielu turystów idzie bez jakiejkolwiek wiedzy o tym, co może ich czekać na trasie. Dotyczy to także szlaków wysokogórskich, jak choćby szlaku z Zawratu na Świnicę, który jest jednokierunkowy. Tymczasem ludzie nadal chodzą tam jak chcą. Mówić będzie Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Świnica, trzeba sobie zdawać sprawę, że jest szczytem tak naprawdę łatwo dostępnym, no bo idąc z kolejki na Kasprowym, no to to jest tak naprawdę półtorej godziny podejścia, no i oczywiście w kopule szczytowej są trudności, mamy łańcuchy, mamy klamry, mamy oczywiście te fragmenty techniczne, natomiast no już dalej nie powinniśmy pójść w stronę Zawratu, bo tam jest rzeczywiście szlak jednokierunkowy, jest wąski fragment szlaku, który był kiedyś oberwany pod Niebieską Turnią, no ale no nie wszyscy są tego świadomi.
3: Trudno powiedzieć, co kierowało tymi ludźmi. Ja jeszcze raz powtarzam, warto przygotować się, zaplanować starannie wycieczkę, żeby uniknąć właśnie tego typu przykrych niespodzianek, bo zazwyczaj to też może się skończyć jakimś wypadkiem, zapchaniem się w jakiś niefajny teren i konieczność wezwania pomocy.
4: No i nerwami.
3: No na pewno nerwami, tak.
2: Jeżeli chodzi o tych turystów, którzy no, teraz nas odwiedzali w tym szczycie sezonu, to są ludzie tak zwani wszyscy, czyli ci, którzy przyjechali tutaj na wypoczynek, na wczasy. No i oni niekoniecznie mają jakieś ambitne cele górskie. Raczej idą za tłumem tam, gdzie byli znajomi, tam, gdzie słyszeli, że jest fajnie, tam, gdzie ich, powiedzmy, rzuci los, tak też można powiedzieć. Więc oni bardzo często nie są przygotowani do wyjść, szczególnie w te wyższe partie.
4: Takie przygotowanie do wyjścia w góry, już nie mówię tylko o sprzęcie, ale o zwykłej wiedzy. To jest istotne, żeby wiedzieć, gdzie idziemy?
3: Tak, planowanie wycieczki jest bardzo istotne. Po pierwsze, dobieramy cel do własnych możliwości i również patrzymy na pogodę, żeby wybrać, ewentualnie jeżeli ma po południu padać, żebyśmy wybrali sobie krótszą trasę, a nie żeby deszcz lub burza zostały nas w górach, to po pierwsze. Po drugie, też musimy wziąć pod uwagę ograniczenia czasowe. Ten dzień zaczyna się robić coraz krótszy, więc także musimy do tego dostosować nasze trasy wycieczek.
2: Widzimy to zarówno pod tym aspektem sprzętowym, po prostu jeżeli mają czas, to starają się gdzieś tam iść wyżej, jeżeli pogoda i kondycja jest sprzyjająca, odpowiednie warunki, no to uznają, że wybiorą się, a może tu, a może tam. Tak naprawdę nie mają jakiegoś większego celu i nie wiedzą, gdzie idą.
3: Ważne jest przede wszystkim zasięgnięcie informacji z różnych źródeł. Nie zawsze internet podaje rzetelne informacje. Czasami są przekłamania, więc warto sięgnąć po tradycyjny papierowy przewodnik, w którym będą opisane dokładnie trasy i co może nas na tym spotkać. Ewentualnie sobie wtedy dopiero uzupełniamy w internecie czy też w innych źródłach.
2: Natomiast oczywiście mamy część turystów, którzy są przygotowani, którzy sprawdzają prognozę pogody, sprawdzają jakie są warianty danej trasy, czy ta trasa jest trudna. Oczywiście dostępność wszelakich źródeł w tym momencie jest ogromna, no bo tak naprawdę biorąc pod uwagę popularność Tatrzańskiego Parku Narodowego, no to w internecie możemy znaleźć wszystkie dostępne informacje, możemy znaleźć informacje, czy szlak jest trudny, długi, czy są łańcuchy, klamry, czy jest ekspozycja, więc każda potrzebna informacja oczywiście jest.
3: Jest to istotne z tego względu, żeby osoby, które mają słabszą kondycję lub cierpią na lęk wysokości, nie wybrały się na przykład na Orlą Perć, bo to jest wymagający szlak, czy też na Rysy, a co, nie damy rady, a jednak jest to ze schroniska w przymorskim oku na Rysy, to jest 4 godziny bardzo intensywnego wysiłku i może nam potem na zejściu braknąć czasu lub braknąć siły, więc warto pod tym względem dokładnie się przygotować.
0: Radził Zdzisław Chmiel, tatrzański przewodnik wysokogórski. Apele do turystów są ponawiane niemal każdego roku, zwłaszcza w okresie letnim, gdy w Tatry wchodzi najwięcej przypadkowych wędrowców.

0: Budka sufrera cisza jak tam. Chwilami pobrzmiewa prawie jak cień wielkiej góry z pierwszej płyty. I skojarzenie z Karin Stanek. 18 sierpnia w 1943 roku przyszła na świat. Piosenkarka, wokalistka zespołu Czerwono-Czarni. Niektóre źródła podają, że był to rok 1946.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: 20 minut do 18 w Radio Plus Michael Jackson.

0: Reklama. Tymczasem w salonie Filman.
1: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
2: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
0: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Krakowie, oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
6: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Brit Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w PH Zakopianka w Krakowie. Superzoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
0: Reklama.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Ten weekend pielgrzymi przybędą do sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach na 13. pielgrzymkę czcicieli Bożego Miłosierdzia. Przybędą i podziękują za poświęcenie bazyliki i za zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu. Pielgrzymka rozpocznie się prezentacją dzieł Miłosierdzia. Będzie można wysłuchać koncertu organowego i zobaczyć wystawy. W niedzielę wyświetlony będzie film. Odbędzie się też spotkanie integracyjne pielgrzymów, a uroczystej mszy świętej przewodniczyć będzie kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach pielgrzymować będą wierni z całego świata.
2: Ksiądz Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia odbywa się już w tym roku po raz 13. Ona jest organizowana zawsze w niedzielę po 17 sierpnia. Ta pielgrzymka powstała z myślą takiej szczególnej wdzięczności za dar bazyliki, poświęcenia bazyliki Bożego Miłosierdzia i zawierzenia tutaj świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał święty Jan Paweł II w czasie ostatniej swojej pielgrzymki do ojczyzny, właśnie 17 sierpnia 2002 roku. I każdego roku zapraszamy czcicieli Bożego Miłosierdzia, parafię Bożego Miłosierdzia z całej Polski, parafii świętej siostry Faustyny, sanktuaria i wszystkich, którzy pragną się włączyć w to piękne dziękczynienie.
3: Jacy pielgrzymi się tu pojawią?
2: Pojawią się tutaj pielgrzymi z całej Polski. Wiemy o tym, że przyjadą pielgrzymi z Białegostoku, z Białej Podlaskiej, z Francji, ze Szwecji, z Austrii. Porządek mszy świętych w sobotę, czyli tak jak to zazwyczaj bywa, czyli 9, 10.30, 12, potem 15 godzina miłosierdzia, 15.20 msza święta i o 18 będzie msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Zająca, honorowego kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. I już od tej mszy świętej kazania będzie głosił i potem w ciągu niedzieli ksiądz Andrzej Wośko z koordynacji czcicieli Bożego Miłosierdzia w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie i w Czarnogórze. A w niedzielę msze święte godzina 9, 10.30, 12, 13.30, 15.20 msza święta pod przewodnictwem księdza kardynała Grzegorza Rysia, metropolity krakowskiego, zainauguruje roczne przygotowanie do jubileuszu 25-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. I potem jeszcze ostatnia msza święta w Bazylice o godzinie 18 w niedzielę.
3: Będzie prezentacja dzieł Miłosierdzia. Co to za dzieła?
2: Tradycyjnie pielgrzymka czcicieli Bożego Miłosierdzia jest również związana z prezentacją dzieł Miłosierdzia, które funkcjonują tutaj przy naszym sanktuarium. Będą takie namioty przez sobotę, przez niedzielę, przed bazyliką. Będzie prezentacja apostolatu ratunku konającym, ogrodu Maryi, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Faustinum, Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia, duszpasterstwo rodzin dzieci utraconych i Fundacja Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Również będzie prezentowany film Pokój Wam, który będzie w auli świętego Jana Pawła II. To taki film nagrany we współpracy z Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, który jakby łączy te dwa sanktuaria. Oprócz tego zapraszamy na zwiedzanie wystaw, które są w Dolnej Bazylice. Tam są prezentowane takie wystawy stałe. Miłosierdzie nadzieją dla świata, które upamiętnia 20. rocznicę zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu i sanktuaria ze wszystkich kontynentów, które się tam prezentują, które się włączyły w ten czas przygotowania. Jan Paweł II, papież Miłosierdzia, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, apostoł Bożego Miłosierdzia i te dwie nowe wystawy, które teraz prezentujemy. Kardynał Franciszek Macharski, Człowiek Miłosierdzia i Młodzi przy Miłosiernym. Wspomnienie 10. rocznicy Światowych Dni Młodzieży, które się odbywały w Krakowie. Również po tej mszy świętej głównej w niedzielę też zapraszamy na takie spotkanie radości przy Miłosiernym i też będzie właśnie ta radość, którą wprowadzą młodzi przez swój śpiew, taniec, uwielbienie Jezusa Miłosiernego.
3: Dlaczego warto tutaj przyjść w ten weekend? Dlaczego warto pielgrzymować?
2: Zachęcam i zapraszam, aby tutaj przybywać, aby rozpalać w swoich sercach tą iskrę głoszenia miłosierdzia, bo za to jesteśmy odpowiedzialni i w naszych rodzinach, i w naszych środowiskach, i w całym świecie. I o tym właśnie wiedział Jan Paweł II, gdy zawierzał tutaj cały świat Bożemu Miłosierdziu.
1: W niedzielę rozpoczną się również obchody 25-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu w Łagiewnickim Sanktuarium. Ten jubileusz, jak słyszeliśmy, przypada w przyszłym roku. Trzeba się do niego przygotować, dlatego obchody rozpoczną się już w niedzielę.

0: 3 minuty zostały nam do 18. O 18 w Radiu Plus wiadomości, a kolejny magazyn reporterów z relacjami naszych koleżanek i kolegów. Jutro od 17 w magazynie reporterów wszystko. Bogdan Ingersleben, dziękuję, że Państwo wysłuchali. Nie żegnamy się. Będę z Państwem do godziny 20, tak jak wczoraj.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Premier zapewnia, że Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu. Są zarzuty po tragicznej eksplozji w Poznaniu. Powiemy też o procedurach bezpieczeństwa podczas pielgrzymek. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu, powiedział premier Donald Tusk, powołując się na ustalenia służb państw z regionu. Poseł PiSu jest poszukiwany w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości. Michał Skolimowski.
1: Przesyłka do sądu z wnioskiem Romanowskiego o list żelazny została nadana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Nie było jednak pewności, czy poseł PiSu faktycznie tam przebywa. Służby państw z regionu są prawie pewne, przekazał premier Donald Tusk.
2: Potwierdziły nam te informacje, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu.
1: To informacja od premiera i zagranicznych służb.

0: z kolei prokuratura negatywnie ocenia wniosek Romanowskiego o list żelazny. Ponadto śledczy chcą oficjalnej odpowiedzi od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. 2 lata po tragedii w Poznaniu postawiono zarzuty. Do 8 lat więzienia grozi właścicielom serwisu akumulatorów, który działał w piwnicy kamienicy przy ulicy Kraszewskiego. Ich zaniedbania miały być główną przyczyną pożaru i eksplozji.
2: Na postawienie zarzutów właścicielom firmy Luko z uwagi na niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zajmowanych pomieszczeń, braku zgłoszenia, zmiany sposobu wykorzystywania tych pomieszczeń.
1: Mówił prokurator Marek Piegat z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald. 2 lata temu w pożarze zginęło 2 strażaków, a 11 zostało rannych. Ktoś poluzował śruby w samochodzie prezydent Gdyni. Koło odpadło od auta Aleksandry Kosiorek w czasie jazdy. Sprawę bada teraz policja. W rozmowie z Radiem Gdańsk prezydent Kosiorek powiedziała też, że już wcześniej otrzymywała pogróżki, a policja zaproponowała jej ochronę.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Po wypadku polskich pielgrzymów wracających z Medjugorje mnożą się pytania o bezpieczeństwo. Zapytaliśmy o procedury przy organizacji pielgrzymek.
4: Pielgrzymki muszą być organizowane zgodnie z przepisami prawa, przypomina Agnieszka Czyż-Mańkowska z Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego Nomada i wymienia, na co zwracać uwagę, kiedy decydujemy się na wyjazd.
5: Warto najpierw sprawdzić, czy dany organizator posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki. Taki wpis znajduje się na stronie Marszałka Województwa. Czy ten wpis jest ważny? Posiadanie właściwego i ważnego zabezpieczenia finansowego, to jest gwarancja ubezpieczeniowa, musi być zachowany odpowiedni czas pracy kierowcy.
4: Należy unikać nocnych przejazdów i wybierać biura z doświadczonymi kierowcami. Anna Paszko, Radio Plus.
1: Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę na Węgrzech doszło do katastrofy autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia. 12 osób zginęło, a 10 jest ciężko rannych.

6 minut po 18, Bogdan Ingerslewen, kłaniam się Państwu ponownie, tak jak obiecałem, do 20 spędzą Państwo czas słuchając Radia Plus, przeboju z nutą nostalgii w moim towarzystwie, ale oprócz słuchania muzyki usłyszą Państwo trochę informacji o tym, co w najbliższym czasie wydarzy się w Krakowie, o wydarzeniach, w których być może zechcą Państwo wziąć udział. Będą też dla Państwa niespodzianki. Dbamy o czytelnictwo, książki też ze sobą przyniosłem. Zostajemy więc z Radiem Plus. Bolero. A w Radiu Plus Fancy, Bolero.

jeszcze 2 tygodnie do końca wakacji. Być może zastanawiają się Państwo, jak spędzić czas z dziećmi w Krakowie, tak żeby czegoś o tym mieście się dowiedziały. Otóż jest przewodnik dla dzieci po smoczym mieście Krakowie. To taka interaktywna publikacja stworzona z myślą o rodzinach, które chcą poznawać Kraków w ciekawy, angażujący i dostosowany do potrzeb najmłodszych sposób. Dzięki mapom, ilustracjom, zadaniom i ciekawostkom wspólne zwiedzanie miasta może zamienić się w pełną przygód wyprawę po smoczym mieście. Jest 9 rozdziałów, z których każdy rozpoczyna się mapką z ilustracjami najciekawszych atrakcji danej części Krakowa. Za kolorową oprawę odpowiada Daniel Leśniak, którego ilustracje pomogą dzieciom jeszcze lepiej poznać miejską przestrzeń. Tekst przygotowała Anna Mazur i tekst napisany jest z myślą o najmłodszych czytelnikach. W przystępny i interesujący sposób przybliża krakowskie dziedzictwo, legendy i najważniejsze miejsca, także historie związane z miastem. Przewodnik prowadzi zarówno do najbardziej znanych krakowskich atrakcji, takich jak Główny Rynek, Wawel, jak i do miejsc mniej oczywistych, wśród nich m.in. Muzeum Witrażu, Rydlówka, dawne centrum administracyjne kombinatu. Ale publikacja nie ogranicza się do opisywania zabytków, są też misje małego odkrywcy, które zachęcą do uważnego zwiedzania i aktywnego poznawania miasta. Przewodnik może stać się inspiracją do rodzinnych spacerów i odkrywania miasta z perspektywy najmłodszych. Te publikacje, Przewodnik dla dzieci po smoczym mieście Krakowa, mogą Państwo pobrać bezpłatnie ze strony miasta Krakowa. 12 minut po 18:00, The Alan Parsons Project w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Centrum zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl.
0: Reklama.
6: Był 18 sierpnia 2012 roku, zmarł Filip Blondheim, piosenkarz i kompozytor. Miał 73 lata. Państwo pytają, a kto to taki? Nie znamy jego piosenek. Nieprawda, znają państwo. Znamy Filipa Blondheima pod pseudonimem Scott McKenzie.

Ciebie najbardziej znana piosenka Scotta McKenzie'ego. A tak uboga w aranżację. Gitara, dzwoneczki. A tak przyjemnie się słucha, mimo upływu lat. Przed 2 laty powołano komisję Monochrom, która miała zbadać działanie brytyjskich służb specjalnych i wykryć wszelkie nieprawidłowości. Oddelegowani do tejże właśnie komisji urzędnicy Griselda Fleet i Malcolm Cayley otrzymali nieograniczony dostęp do poufnych archiwów. Opowiadam o książce Tajne godziny. Tę książkę przyniosłem ze sobą do studia i tą książką chcę się z Państwem podzielić. Otrzymali dostęp do poufnych archiwów, ale na każdym kroku ktoś torpeduje pracę. Monochrom zdaje się dogorywać, ale nagle pojawia się teczka z napisem Otis. Co mieści, skoro najwyraźniej z jej powodu ktoś ściga nocą odsuniętego od służby szpiega krętymi drogami Devonu? Co musiało wydarzyć się w Berlinie tuż po zjednoczeniu, skoro ktoś za wszelką cenę chce utrzymać to w tajemnicy? No i kto zwycięży w walce o duszę tajnych służb? A może wynik tej walki został przesądzony już dawno temu? Szpiedzy, urzędasy, politycy, ich asystenci, karierowicze, wyrobnicy i wypaleni zawodowo. Za dnia wszyscy wykonują swoje obowiązki. Dopiero to, co robią w tajnych godzinach, pokazuje, kim są naprawdę. By się o tym dowiedzieć, trzeba zajrzeć do książki Tajne godziny. b.ingersleben@radio-plus.pl to adres mailowy, pod który Państwo piszą. Po książkę trzeba będzie pofatygować się do radia. Książek pocztą nie wysyłamy. b.ingersleben@radio-plus.pl. Mam nadzieję, że wystarczająco powoli podaję ten adres mailowy, by dało się go zapisać, chociaż zdaję sobie sprawę, że moje nazwisko do najprostszych nie należy. Spróbujmy trzeci raz. Literował nie będę, bo to za trudne nawet dla mnie. b.ingersleben@radio-plus.pl. Toni Braxton w Radio Plus.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Wiemy już, że książka powędrowała do pani Weroniki. Pani Weronika w skrzynce mailowej ma już napisane, jak książkę odebrać.

18:35 minut. Czy Państwo wiedzą, że kolejny weekend, który nas czeka? A my chcemy jednak tego weekendu, tym bardziej, że w niedzielę zabytkowe tramwaje będą kursować na dwóch trasach i chciałem powiedzieć, że ten weekend, który nas czeka, będzie wyjątkowy. Wyjątkowy, bo zabytkowe tramwaje pojawią się na dwóch trasach. Tradycyjnie na linii numer 0, co często się zdarza, jest przygotowywana też specjalna linia numer 15. Zero, czyli ta główna atrakcja krakowskiej linii muzealnej jednak, na trasie Dajdwór przez Świętego Wawrzyńca, Starowiśną, Plac Bohaterów Getta, Limanowskiego, Krakowską, Stradomską, Gertrudy, do Piłsudskiego, ale ją 3 maja na Cichy Kącik. Te linie Państwo znają. Linia tramwajowa numer 15 z Cichego Kącika przez Aleje 3 Maja, Piłsudskiego, Straszewskiego, Franciszkańską, Dominikańską, bo inaczej się nie da, ulicami Westerplatte, Lubicz, Aleją Powstania Warszawskiego, Aleją Pokoju, Aleją Jana Pawła II, ulicą Ptaszyckiego i Igołomską dojedzie aż do Pleszowa. Można powiedzieć przez prawie calusieńki Kraków. Opłata za przejazd tymi liniami muzealnymi odbywa się zgodnie z taryfą komunikacji miejskiej w Krakowie. Rozkład jazdy linii numer 0 muzealnej jest już dostępny w internecie, na pewno Państwo znajdą. Rozkład jazdy linii numer 15, która ma być uruchomiona dodatkowo, jest na razie opracowywany. Szczegóły znajdą Państwo na stronach muzealna.org i zttp.krakow.pl. Krystyna Giżowska w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Malinowcy znaleźli się w opałach.
4: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
5: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
6: Nie chcesz być sam?
7: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
6: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
7: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: Trzynaście minut do 19:00. Take that.

0: Nasz słuchacz, pan Paweł, słusznie zwrócił uwagę, że trasa linii 15, tej muzealnej, o której mówiłem, pokrywa się dokładnie z liną trasy 15, kiedy linia 15 kursowała po prostu normalnie.
1: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
0: A ja zachęcam państwa też do zajrzenia na Plac Świętego Ducha w Krakowie. Tam można oglądać plenerową wystawę Zielone Przestrzenie Krakowa. Tę wystawę zorganizowało Biuro Architekta Miasta Krakowa z merytoryczną i plastyczną koncepcją zespołu Ogrodniczki Miejskiej. Wystawa pokazuje, jak drzewa zmieniają i mogą jeszcze kształtować miejską przestrzeń. Wystawa pokazuje też konkretne działania, dzięki którym Kraków może stawać się bardziej zielony i odporny na skutki zmian klimatu. Jednym z najważniejszych projektów jest tam wielkie odbetonowanie Krakowa. Dla prawie 80 lokalizacji przygotowano projekty, które obejmują łącznie ponad 105 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni miejskiej. Plan zakłada urządzenie na 23 tysiącach metrów kwadratowych nieprzepuszczalnych nawierzchni, odnowienie kolejnych 82 tysięcy metrów kwadratowych terenów zieleni i posadzenie nowych drzew wzdłuż krakowskich ulic. Wystawa przypomni nam to również o zjawisku miejskiej wyspy ciepła, bo beton i asfalt pochłaniają promieniowanie słoneczne i zatrzymują je na długo, długo je oddają. W upalne dni asfalt nagrzać się może nawet do 70 stopni Celsjusza. W czasie, gdy temperatura powierzchni trawnika pozostaje na poziomie 25 do 35 stopni Celsjusza w upalne dni. Więcej drzew to więcej cienia i chłodu. Tę wystawę, która ma walory edukacyjne, mogą państwo oglądać, jak wspomniałem, na Placu Świętego Ducha w Krakowie.

0: Kierowca autokaru zostaje na Węgrzech miesiąc aresztu dla mężczyzny. Tragedia w elektrociepłowni w Poznaniu. Nie żyje jedna osoba. Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie zostanie na Węgrzech, jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura okręgowa w Krośnie. A szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Polskie dochodzenie jest prowadzone niezależnie od węgierskiego, ale we współpracy z tamtejszymi służbami. Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku, został aresztowany na 30 dni. Zdaniem węgierskich służb miał zasnąć za kierownicą, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
2: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
1: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Węgierska prokuratura uzasadniała wniosek o areszt m.in. obawą przed ucieczką podejrzanego lub utrudnianiem przez niego postępowania. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Tragedia w elektrociepłowni w Poznaniu. Jedna osoba nie żyje, a druga jest poparzona. Pracownicy zostali rażeni prądem.
3: Wobec pierwszego z mężczyzn po przybyciu ratowników medycznych została podjęta reanimacja, po której został on przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo walki lekarzy, życia 30-latka nie udało się uratować.
0: Mówił Michał Wiśniowski z policji w Poznaniu. Drugi mężczyzna próbował ratować kolegę, ma poparzoną rękę. Dokładne okoliczności badają mundurowi.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Jutro paliwa nieco podrożeją. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46, a za diesla 7,47. Reagujemy na

0: Rząco mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie 2 tygodnie, sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
0: A obniżka VAT-u do końca sierpnia będzie kosztować budżet państwa prawie 500 milionów złotych.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki, to w związku z 300. rocznicą kanonizacji jezuity. Papież Leon XIV podpisał dekret o możliwości uzyskania przez wiernych odpustu zupełnego.
3: Taki odpust można uzyskać, odwiedzając jedno z 16 wyznaczonych miejsc jubileuszowych związanych z życiem świętego Stanisława Kostki. Do sanktuarium w Rostkowie, miejscu urodzenia jezuity, zaprasza kustosz ksiądz Adam Chmielewski.
4: Ten odpust zupełny można uzyskać na warunkach zwykłych, czyli musi być sakramentalna spowiedź, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Można go ofiarować za siebie, ale też za duszę wiernych cierpiących w czyśćcu.
3: Pełna lista miejsc jubileuszowych znajduje się na stronie diecezji płockiej. Rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki zakończy się 15 sierpnia 2027 roku.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
5: Trzy i pół minuty po 19:00 Murray Head w Radiu Plus i Bogdan Ingersleben. Ja będę z Państwem do 20:00.

Do godziny 20 mamy jeszcze 52 minuty. W tym czasie będę Państwu proponował skorzystanie z tego, co wyszukałem dla Państwa, gdzie można zajrzeć, z czego można skorzystać. Będą też dla Państwa niespodzianki. Radio Plus. Pierwsza taka propozycja dotyczy fotografii, grafik i modeli 3D. Także materiałów dokumentujących powstanie szlaku, plenerowych rzeźb i instalacji nowochódzkich. To można oglądać na wystawie w Kuźni, w Ośrodku Kultury Norwida. Ekspozycja prezentuje wyjątkowe dziedzictwo artystyczne Nowej Huty i przybliża historię jednego z najciekawszych szlaków kulturowych w Krakowie. Ten szlak obejmuje tereny 5 nowochódzkich dzielnic. Czyżyn, Mistrzejowic, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich i Nowej Huty. Projekt miał na celu identyfikację, opracowanie i popularyzację plenerowych rzeźb oraz instalacji artystycznych, które w tej części miasta się znajdują. Przeprowadzono badania, opracowano historyczne i artystyczne opisy poszczególnych dzieł, wytyczono przebieg szlaku, przygotowano materiały edukacyjne, a także zorganizowano wystawę fotograficzną, były też spacery. Na wystawie prezentowane są fotografie autorstwa Krzysztofa Piły i Magdaleny Lis. Są też grafiki Joanny Styrylskiej-Gałażyn. Jest projekt graficzny przygotowany przez Delikatesy Projektowe. A uzupełnieniem ekspozycji są modele nowochódzkich rzeźb plenerowych wykonane w technologii druku 3D. Wstęp na tę wystawę jest bezpłatny. Ekspozycję można oglądać w Kuźni, w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Nowej Hucie w godzinach otwarcia, ale tylko jeszcze jutro i w czwartek będzie okazja. 9 minut po 19:00 Leonard Cohen w Radiu Plus.

0: If you want a lover, I'll do anything that you ask me to.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
2: Zrobiło się nostalgicznie. Zajrzyjmy do kalendarza. W 1946 roku urodziła się Irena Jarocka, piosenkarka i aktorka. Śpiewać zaczęła już w 1960 roku w chórze kościelnym przy katedrze Oliwskiej. Dwa lata później zaczęła udzielać się w przykatedralnym amatorskim teatrze dramatycznym, a w 1964 rozpoczęła naukę śpiewu i gry aktorskiej. 10 lat później nawiązała współpracę z Wojciechem Trzcińskim i w tym samym roku ukazał się jej debiutancki album studyjny W cieniu dobrego drzewa. Sprzedał się w ilości 600 tysięcy egzemplarzy do 1975 roku i uzyskał certyfikat złotej płyty.

0: już 18 dzień sierpnia. Po połowie sierpnia zwykle zaczyna się spokojniejszy czas. Także w Zakopanem. Po długim weekendzie sierpniowym w mieście pod Giewontem obłożenie spadło o 1/3. Zrobiło się wyraźnie luźniej. To dobry czas dla tych, którzy chcą skorzystać z tatrzańskich wędrówek bez wielkich tłumów. Mówić będą zakopiańscy taksówkarze.
1: Też pogoda się zepsuła trochę, no i ci, co mieli wyjechać, to wyjechali, a jeszcze się kręcą, jeszcze myślę, że tydzień jeszcze taki będzie, może już nie taki najazdowy, ale taki sobie spokojny, a potem już zacznie ubywać.
2: Szczególnie, że się troszkę oziębiło, no chyba już będzie mniej, no końcowa, jeszcze ile, no 1,5 tygodnia wakacji, dzieciaki wyjadą.
3: Karol Wagner, Tatrzańska Izba Gospodarcza. Jesteśmy już po kumulacji sezonu Lato 26, po kumulacji wybitnie udanej i niespodziewanie obleganej. To znaczy po raz kolejny, ale może to jest lekka przesada, po raz drugi przekroczyliśmy w historii Zakopanego magiczny Rubikon 100% obłożenia. I tutaj mogą się niektórzy śmiać i odsądzać nas co najmniej od czci i logiki, ale faktycznie tak było. Moda na kampery, moda na namioty na dachach, uruchomienie obiektów, które nie są użytkowane. Zimą wszystko spowodowało to, że 100% zostało znacząco przełamane.
4: Szczyt sezonu, tłumy turystów, największa ich liczba przypada na długi weekend sierpniowy i potem ten ruch gwałtownie spada. Oczywiście to nie znaczy, że obecnie turystów nie ma w Zakopanem. Przejazd z Nosala do centrum Zakopanego wczoraj zajmował 40 minut, podczas gdy poza sezonem to jest około 10 minut, ale tych turystów jest wyraźnie mniej.
2: To, co zrobiło się w tym roku, to wyjątkowe. To zła jeden, sytuacja.
5: Jeden wielki korek.
2: Poza tym, no, sami sobie też inaczej jeżdżą. Jak gdzie są w swoim mieście, to tak niepewnie jeżdżą, zauważyłem.
5: No, czyli powoli.
2: Powoli, no bo nie wie jak, gdzie, co i jak.
5: Było ciężko na ten długi weekend?
6: No, było ciężko.
5: Bo teraz się niby powinno już luźniej robić.
6: Teoretycznie tak, ale patrzę, jadę po tych, no to pełno samochodów na podwórkach, także jeszcze towarzystwa jest sporo. Może to i lepiej, nie wiem.
5: Dopiero we wrześniu będzie można dychnąć.
6: No, może i tak, ale ja wiem, z tym dychaniem to tak, że tyłek się robi kwadratowy od siedzenia.
3: Wśród niektórych wczoraj o poranku wybuchła trwoga, że to już jest po lecie i wakacje się skończyły. Otóż absolutnie nie. Wczorajsze korki udowodniły, że co prawda ze 100% spadliśmy aż o 30 w dół w ciągu jednej doby, ale ciągle jest to 70% obłożenia na najbliższe 1,5 tygodnia, co byłoby no nie mniej, nie więcej 110% obłożenia jeszcze w roku 18 czy 19.
5: Teraz ponoć dobry okres dla tych, co chcą trochę przeoszczędzić, bo ceny spadną ponoć.
1: No choćby paliwo nam potaniało, no. Wprawdzie mogłoby jeszcze o jakąś złotówkę zejść niżej, ale dobre i to, no ja myślę, że ceny spadną, dlatego że no nie ma już teraz obłożenia takiego, więc automatycznie to tak jak i na parkingach, jak i wszędzie, ceny są tak zwane ruchome, nie?
4: A wrzesień to już czas, kiedy można luźno przespacerować się krupówkami, prawie normalnie przejechać przez centrum miasta i wtedy ten ruch już mieszkańcom nie przeszkadza, bo umówmy się, długi weekend sierpniowy, no to dla mieszkańców, czy w ogóle dla osób poruszających się samochodem, to był prawdziwy Armagedon.
3: A na horyzoncie widzimy już szybkie przebranżowienie, bo przecież od 1 września zamkniemy nasze bawialnie, a w tych miejscach otworzymy sale konferencyjne. Grupy majsowe, konferencje szkolenia, grupy senioralne, turnusy rehabilitacyjne oraz brać studencka, która dawno już nie mieszka w wieloosobowych pokojach schronisk. To wszystko czeka nas już za parę albo za kilkanaście dni.
0: Schyłek wakacji widać też w cenach. Po sierpniowym szczycie ceny wyraźnie spadły. Również mniej więcej o 30%. Miejscami są nawet niższe niż w lipcu.
7: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: Do schyłku wakacji wrócimy za kilka minut.
8: Reklama.
9: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
10: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
9: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
10: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
11: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
12: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
11: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
12: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
13: Reklama.

Tadeusz Woźniak, zegarmistrz światła w Radiu Plus. 27 minut po 19. Uprzedzałem, że do schyłku wakacji wrócimy, a to dlaczego? Dlatego, że ciekaw jestem, jakie państwo mieliby pomysły na to, by ten czas wykorzystać. Ja proponuję zwiedzanie wystaw, wycieczki, różnego rodzaju inne zdarzenia i o tym jeszcze na pewno jutro i pojutrze będę opowiadał. Tymczasem, tak myślę, że wypad, wędrówka, rajd, spacer, zależnie od pomysłu. W naszym regionie na pewno miejsc takich nie brakuje i na pewno można by się wybrać na dzień, dwa, może na trochę dłużej. Co państwo proponują? Co warto zobaczyć jeszcze pod koniec wakacji, jeśli już nawet nie ma się specjalnie dużo dni urlopowych, ale można gdzieś na krótko się wybrać? 12 200 6200, pod tym numerem telefonu czekam na propozycje. Pierwszy ciekawy pomysł nagradzam zestawem gadżetów Radia Plus. No więc warto pomyśleć, co zaproponować słuchaczom i który region i dlaczego wskazać jako ten, który wart jest, by go odwiedzić. 12 200 6200. Czekam na państwa propozycje.

0: Pytanie było proste, a zarazem trudne, bo trzeba... O, masz ci los. Pan Paweł miał dość ciekawą propozycję. Powiedziałem, że za chwilę porozmawiamy na antenie i cóż, o, i rozłączyło się nasze połączenie. Pytanie było proste. Chodziło o wskazanie miejsca, jakiegoś regionu, czegoś, co warto zobaczyć, jeśli do dyspozycji ma się jeden dzień albo dwa dni maksymalnie, bo urlopu specjalnie już nie ma. Gdzie warto byłoby się wybrać? 12 200 6200. Panie Pawle, proszę jeszcze raz zadzwonić pod ten numer, bo na pewno warto. Obiecałem, że za dobrą propozycję, a propozycja była całkiem ciekawa, będzie zestaw gadżetów Radia Plus. Czy pan Paweł przy telefonie?
1: Zgadza się i moja propozycja na krótki wypad, jak nie ma wielu dni urlopu, to Muzeum Kolejnictwa w Chabówce.
0: Co tam ciekawego można zobaczyć? No bo to Muzeum Kolejnictwa różnie sobie można wyobrażać.
1: No więc można tam zobaczyć zabytkowe parowozy. Część z nich jest również na chodzie. I z tego co wiem, również Chabówka organizuje przejazd w okresie wakacyjnym, przejazd zabytkowym taborem ciągniętym przez właśnie parowóz. Także to nie tylko w Olsztynie, tutaj w Małopolsce też taka możliwość.
0: No takie przejazdy,
1: głównie znam.
0: Takie przejazdy są, nawet nie wiem, czy pan pamięta, panie Pawle, ja też opowiadałem w magazynie reporterów w zeszłym sezonie, bo ostatni taki przejazd w zeszłym sezonie był w grudniu i wiązał się z rocznicą uruchomienia kolei elektrycznej między Krakowem a Zakopanem i też wtedy jechał zabytkowy, wprawdzie elektryczny, no więc nie mający jeszcze 100 lat tabor, ale taki pierwszy elektryczny jak wtedy, kiedy linia była uruchamiana.
1: Musiałem wtedy
0: przegapił pan.
1: Przegapić.
0: Na pewno warto do takiego Muzeum Kolejnictwa zaglądać. Przyznam się państwu, z wnukami byłem zwiedzać Muzeum Kolejnictwa i w pewnym momencie, to już nie wiem, czy wnuczka, czy wnuczek powiedział, o, popatrz dziadku, jakie czarne kamienie. Dzieci pierwszy raz zobaczyły węgiel, który jeszcze w tej lokomotywie był. A więc można łączyć przyjemne z pożytecznym i edukacyjnym. Panie Pawle, zestaw gadżetów należy już do pana, bo był obiecany za ciekawą propozycję, a ta propozycja na pewno jest ciekawa. No i antena dla pana, by pozdrowić znajomych, najbliższych, rodzinę. Proszę bardzo.
1: Chciałbym pozdrowić swoich znajomych, jak również i rodzinę, która słucha Radia Plus, a warto słuchać Radia Plus ze względu na właśnie ciekawe propozycje kulturalne i muzykę wszechczasów.
0: 2+1, iść w stronę słońca, idźmy w stronę słońca razem z 2+1. Dziękujemy za życzenia, pozdrawiamy.

0: jeżeli Państwo skorzystacie z propozycji naszego słuchacza, pana Pawła, wybierzecie się do Muzeum Kolejnictwa. Zwróćcie uwagę, że nie tylko parowozy warto oglądać, ale także zabytkowe wagony i urządzenia, które tam jeszcze też często są. Warto dopytać, do czego służyły.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: Ja mam inną propozycję, bardziej zieloną, bo mówić będziemy o zielonych kosiarkach w Krakowie. Trwa sierpniowa tura warsztatów edukacyjnych, które tak się właśnie nazywają, i na Zakrzówku i na terenie Fortu Bodzów. Prowadzony jest wypas ekstensywny. To jest jedna z metod czynnej ochrony przyrody. Owce poprzez naturalne spasanie roślinności ograniczają zarastanie terenów otwartych, jednocześnie wspierają zachowanie muraw kserotermicznych oraz tworzą, nie wiem co to są kserotermiczne, będziemy musieli doczytać, tworzą dogodne warunki dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Takie rozwiązanie, taki naturalny wypas i naturalne koszenie jest przyjazne środowisku, pomaga zachować walory przyrodnicze i krajobrazowe tych wyjątkowych miejsc. Warsztaty obejmują dwa rodzaje zajęć. Pierwszy poświęcony jest owcy jako takiej w historii, kulturze i tradycji. Uczestnicy poznają biologię tych zwierząt, niezwykłe fakty z ich życia, zasady bezpiecznego i etycznego obcowania z owcami oraz dowiedzą się, jaką rolę pełnią one w gospodarce o obiegu zamkniętym. Drugi blok tematyczny koncentruje się na znaczeniu owiec jako naturalnych kosiarek i strażników bioróżnorodności. Omówiona będzie rola wypasu owiec i rola w utrzymaniu muraw tychże właśnie kserotermicznych, jego wpływu na roślinność, glebę i inne organizmy. Najbliższe spotkania to jutro, środa, potem czwartek i sobota. Te warsztaty prowadzi Fundacja Przystań, odpowiedzialna za prowadzenie wypasu na Zakrzówku. Spotkania przeznaczone są dla osób w każdym wieku, ale dzieci mogą uczestniczyć wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zbiórka na polanie przy ścieżce prowadzącej na punkty widokowe. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego trzeba się wcześniej zapisać, a formularz rejestracyjny chętni znajdą na stronie projektu Zielone Kosiarki w Krakowie.

płakało obok, a jakby płakało we mnie. Nie pomagało słowo, że

dziecko znów płacze obok. Ja chwytam je za rękę, nie pada żadne słowo.

0: Dziś 18 dzień sierpnia. W roku 1950 urodził się perkusista grupy Foreigner. Dennis Elliott grał w tej grupie od 1976 do 1993 roku.
1: Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
7: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w PH Zakopianka w Krakowie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
1: Reklama.

Wspominałem już wczoraj o spotkaniu, które odbędzie się jutro w ratuszu przy ulicy Placu Wolnica. To spotkanie organizowane przez Muzeum Etnograficzne Zwierzu, mój kochany, etnografia i miłość, niebezpieczne związki. Taki jest tytuł tego spotkania, a punktem wyjścia do rozmowy będzie niezwykły zbiór kilkuset listów przechowywanych właśnie w archiwum Muzeum Etnograficznego. Jest to korespondencja antropologa, etnografa, etnologa, podróżnika Borysa Malkina do Heleny, jego najpierw ukochanej, a później żony. Ta korespondencja pokazuje nie tylko prywatne życie, ale także codzienność związaną z dalekimi podróżami i badaniami terenowymi. Historia Heleny i Borysa Malkinów będzie osią opowieści, ale nie będzie jedyną. Spotkanie przywoła również inne niezwykłe relacje, których wspólnym mianownikiem były miłość, rozłąka i dalekie wyprawy badawcze. To spotkanie jutro o 17 w ratuszu przy placu Wolnica. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej etnomuzeum.eu.

0: Był 18 sierpnia 1952 roku, urodził się wtedy Patrick Swayze. Aktor filmowy, piosenkarz, tancerz i choreograf, był z wykształcenia tancerzem. Karierę aktorską rozpoczynał na Broadwayu. Potem zyskał sławę za sprawą roli arystokraty Oriego Maina. To był serial, który był ekranizacją powieści Johna Jakesa Północ, południe. A potem zagrał jeszcze instruktora tańca w dramacie muzycznym Dirty Dancing. Tam mógł w pełni zaprezentować swoje umiejętności taneczne. Skomponował też piosenkę do tego filmu dobrze Państwu znaną, She's Like a Wind. Singiel z piosenką odniósł zawrotny sukces na rynku płytowym. 18 sierpnia w 45. urodziny, to było w 1997, otrzymał gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles. Zmarł 12 lat później, we wrześniu 2009 roku.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: Niecałe 6 minut do 20. Po 20 miksować muzykę dla Państwa będzie Marek Sierocki. Ja pojawię się jutro po 17 w magazynie reporterów Radia Plus Kraków w rytmie wydarzeń. Bogdan Ingersleben, dziękuję za dzisiejsze popołudnie i wieczór. Do usłyszenia.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam i zapraszam na dwugodzinne spotkanie z wakacyjnymi przebojami zmiksowanymi non-stop. Przypominam, od poniedziałku do czwartku bawimy się od 20 do 22, w piątki i w soboty tradycyjnie nasze prywatki, a na początek duński duet Laidbacki, Sunshine Reggae, potem Gina T, Summertime, Summertime i Precious Wilson, Raising My Family.

0: Nasz pierwszy mix zakończył René Bauman, czyli DJ Bobo utworem There is a Party. Radio Plus.
1: Reklama. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To nasze wakacyjne przeboje zmiksowane non-stop. To holenderski duet Fantastic i Costa Blanca. Potem duet Ocalan i Hands Up. Będzie też grupa Cool and the Gang i Celebration.

To kwintesencja muzyki tanecznej. Funky, soul, disco, grupa Kool & The Gang Celebration za nami, a przed nami Belinda Carlisle i jej słynny hit La Luna. Potem David Lyme i Bambina, a także zespół Rigueira w piosence Vamos a la Playa.

0: Samantha Fox z utworem I Only Want To Be With You zakończyła ten mix. Radio Plus.
1: Reklama. Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzoo. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzoo w PH Zakopianka w Krakowie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W dalszym ciągu wakacyjne hity, ponownie Chris Rea, tym razem w swoim kultowym hicie On the Beach. Potem grupa Fleetwood Mac i Everywhere, będzie też Blondie, Heart of Glass.

Za nami grupa Blondie, a przed nami kolejny wakacyjny hit Beach Boys, Kokomo, potem Entrance i Rod Stewart i Do You Think I'm Sexy, a także grupa London Beat w przeboju I've Been Thinking About You.

0: To był zespół London Beat i tak zakończył się ten mix. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To nasz ostatni dzisiejszy miks, a w nim trio Scotch, Take Me Up, potem Finzi Contini, Olala. Będzie też Umberto Tabini i Ciao Siciliano.

To był Savasza, przed nami francuska formacja Monte Cristo i utwór Lady Valentine. Będzie też brytyjski duet Erasure, potem kolejny brytyjski duet Pet Shop Boys i Always On My Mind, a na koniec tego miksu Eurythmics i Sweet Dreams.

0: Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics z utworem Sweet Dreams, zakończyli nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał. Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
1: Reklama.
4: And for love's sake, each mistake, oh, you forgive.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.